siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: czy pomożesz
1: SK Kielce.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dzień dobry, Dawid Bąk, kłaniam się nisko we wtorek 18 sierpnia. No dzisiaj to bez szaleństwa, jeśli chodzi o temperaturę. 19 pojawi się na skali w regionie świętokrzyskim. Może pokropić, zwłaszcza o poranku i przed południem.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dokładnie 6.00 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zerwane dachy, podtopienia i gradobicia. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Tylko w województwie śląskim wichura uszkodziła dachy na 19 domach. Na Opolszczyźnie po intensywnych opadach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie. Doszło do zalania dróg i posesji. Spore szkody burze wyrządziły też w centrum kraju.
3: W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
2: Wyliczał Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. W tej chwili ulewy przesunęły się na północny wschód kraju. Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 21 osób, które przyleciały samolotem do Rzeszowa. 5 trafiło do szpitali, pozostali mogli wrócić do domów.
4: Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić się wsparcia, udzielić pomocy.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Do wypadku doszło, przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób. A kolejne problemy? Na lotnisku w Katanii z powodu nowej fazy aktywności Etny władze portu ograniczyły liczbę przylotów do 10 na godzinę. Limity nie dotyczą odlotów.
5: Jankes
6: No i dzień dobry, to jest wtorek. Jedni już działają i realizują plan dnia, inni jeszcze układają ręce na kołderce. Jankes na przykład układa teraz piankę na świeżo zrobionej cappuccinie. Może ktoś jest chętny? Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. 664-402-302 albo messengerowa, skrzynka, głosowa. Chociaż z tą kawą, Janki, to może jednak poczekajmy, bo jednak...
7: Najpierw napiłbym się herbatki, herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem.
6: Panie Janku, pamiętamy.

0: To więcej niż gra. No gramy we wtorek dzisiaj. Dzień dobry. To jest taka gra 7 dni tygodnia, wtorek nam się trafił akurat.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Słuchaj, tak uklepowałem tę piankę, no, że później to się wylało.
0: O jest.
1: Trzeba było jeszcze poogarniać, ale mam rzeczywiście też i herbatka na prawą rękę, pyszna czarna herbatka, żeby nie było, i na lewą rękę pyszna kawka.
0: Dobrze, że przyszedłeś, bo kontynuując temat również Jana Frycza, któremu oddajemy hołdzik, to bym ci powiedział tak, gdyby cię nie było.
2: Dobra,
3: No i nie podobasz mi się.
2: Dobra, idź.
1: No dobrze, riposta musi być. Też pytamy was o wtorek, 18 dzień sierpnia. No jak wam się układa ten wtorek z samego rana?
4: Dzień dobry, dzień dobry. No proszę pana, co ja robię o tej porze w samochodzie? Ja do pracy, bo nikt mnie kiedyś od szkoły kamieniami nie odganiał, a i tak tam nie chodziłem, więc muszę pracować po prostu, no. Tak wcześnie.
0: No właśnie.
1: Nie miałem bogatej rodziny, no to trzeba pracować, robić rzeczywiście, no.
0: To najważniejsze to jest dobrze się urodzić.
1: To ale... tak.
0: Tak, tylko nie wiadomo cały czas, jak to zrobić, żeby dobrze się urodzić. Niestety wszystko odbywa się w drodze losowania. Jeszcze jedna osoba. Halo, dzień dobry. Kto tu się dobija? Co robicie we wtorek? Jak wam się ten dzień układa?
5: Siema, mordunie moje. A ja się właśnie odziewam, a nie spodziewam.
0: Ale to my się spodziewamy, że ktoś jeszcze się nagra albo zadzwoni.
1: Dajcie znać. To teraz Maneskin w Radio SK.

0: Madonna przypomina, że jak już się połączyliście ze Eską, to się nie rozłączajcie. Don't hang up. 17 po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Poranne prasowanie.
3: Prasujemy, czyli sprawdzamy, co się dzieje w sieci, w internecie, w gazetach, razem z naszą ekspertką Jadzią. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak ci się wtorek układa, Jadziu?
3: Właśnie,
0: dobrze.
3: Takie pierwsze pytanko.
1: Dobrze się spało dzisiaj, co?
3: Że też właśnie tak miałem jakoś, tak przyjemnie, mega.
0: Bo deszczyk oczyścił atmosferę,
3: ja uwielbiam, jak kapie trochę. No dobra, okej, okay. kapie, co tam w gazetach?
0: Chuda, wręcz przepięknie chuda Natalia Siwiec, którą zachwycają się portale. Mhm. W końcu podobno zdradziła przepis na nienaganną sylwetkę, płaski brzuch i promienny wygląd.
3: Okej, okay, dobrze.
0: I najważniejszym sekretem, jak twierdzi Natalia, jest pozbycie się z kuchni pieczywa oraz gotowych, przetworzonych dań i półproduktów. Jeżeli to macie, pozbądźcie się tego, a będziecie tak piękni jak Natalia Siwiec.
1: Sekretem jest także położenie na blacie dużej ilości pieniędzy.
3: To jest pierwszy sekret. Pierwszy, a później te kolejne dopiero będą się łączyć z tym pierwszym.
0: Tego akurat nie jestem w stanie zrobić.
3: Patrzymy dalej, co się dzieje. Syn Zenka wspaniałego Martyniuka, czyli Daniel Martyniuk, po raz kolejny udzielił się w internecie.
0: On ma teraz nową ksywę, Crazy Daniel.
3: Rzeczywiście, no. Uaktywnił się na Instagramie, wyraźnie spocony i pobudzony, wrzucił w nocy film, na którym, no, pozdrawia bank, swoją żonę i stację, w której, której ma dość.
0: To jest stacja TTV i na tym filmie powiedział tak, uwaga, TTV...
3: Eć was.
0: Jechać chyba.
3: Jechać was.
0: A, jechać. No,
3: rzeczywiście,
0: jechać,
3: no tam tak. Są jakieś problemy niestety, no. Hmm. No co to, tak sobie pomyślałaś?
1: Jak sobie o nim pomyślę, to mi się strasznie śmiać.
0: Słuchajcie, może taki pomysł trochę rewolucyjny, ale powinno być tak, że niektórym osobom zabiera się prawo jazdy na internet.
1: Oczywiście,
4: że tak. Prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No dobrze, Jadziu, powiedz nam, kiedy będzie ładniejsza pogoda, no bo tak teraz tak...
1: Za tydzień.
3: A, dziękujemy.

0: Justinek, 24 po 6. Dzień dobry raz jeszcze. Eska budzi ludzi we wtorek.
1: Chcesz kawę? Sorry. Najpierw wyrzuć fusy, później dosyp ziaren, no i dolej wody i dopiero rób kawę.
0: A ty masz jeszcze tę kawkę, którą robiłeś? Ona jest jeszcze dostępna dla słuchaczy?
1: Ale już drugą zrobiłem, jeszcze jedną.
0: Bardzo dobrze, bo posłuchaj, jest kandydatka, która chyba potrzebuje.
2: Wczoraj wróciłam z przedłużonego weekendu. I mimo tych wszystkich wspaniałych wiadomości, dzisiaj mam nieodparte wrażenie, że jest poniedziałek. Mimo tego, że za półtora godziny kończę już pracę, to i tak jakoś się nie mogę przestawić.
1: Ale słuchaczka taka no rzeczywiście bardzo zmęczona.
0: Polej kawy.
1: Półtorej kawy nawet doleję. O. Tyle.
0: Podziała? Czy nie?
3: Działa!
4: Jankes.
5: Kama.
4: I Wiktor.
5: W Radiu SK.
1: Zapewne u nas Marcin Procki, newsy, bądźcie blisko Radia SK.

0: SK. SK. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Po poranku i przed południem będzie się chmurzyć, no i niewykluczone, że popada przelotnie deszcz. Na termometrach maksymalnie dzisiaj w Świętokrzyskiem do 19, może 20 stopni, a jutro powinno być troszkę cieplej.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 1100 interwencji strażaków przez burze, ulewy i wichury, jakie przechodzą przez Polskę. Najwięcej wyjazdów strażacy mieli w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr uszkodził ponad 40 dachów. Powody do zmartwienia amerykańskiego prezydenta. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu i wynosi 33%. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem.
9: SK Sport News.
8: Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. A z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało się jej jednak wyeliminować wiceliderki rankingu, a Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Gryczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: 6.30, w pół do siódmej. Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 18 sierpnia.
13: Próbujemy zmieść z kortu ten wtorek, tak jak Iga Świątek zmiotła swoją rywalkę. Tylko pytanie, jak ten wtorek wam się układa? I a propos tej kawy, Janki, którą robiłeś, masz jakiś kartonik i taką nakładkę, żeby słuchacze mogli to zabrać ze sobą, bo...
14: I zamiast wypić kawę w domu... Trzeba było wziąć kawę na wynos.
12: Ja czasem, nie, no ja biorę zawsze z domu ewentualnie kubki, dlatego jeżdżę później z czterema w samochodzie.
13: A, i taką tapicerkę masz upaćkaną potem kawę.
12: Tam. No. Tam. Co się wyleje, to się posprząta spokojnie. A co się wleje?
13: Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. Messenger, mikrofon, tam się gada.

0: Zuzia Sanach w Radiu SK, 6.37, 23 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Radio gra, radio również informuje i teraz pora na...
0: Co ty znalazłeś za informacje z tymi naklejkami? Ja w to nie wierzę.
1: To jest
0: serio to się wydarzyło?
1: Sekcja kryminalna.
0: Oj, dawaj.
1: I wchodzi Fajbusiewicz, informuje o 40-latku z Płońska, słuchaj, który, uwaga, wyspecjalizował się w kradzieży naklejek z dyskontów.
0: To nie wierzę w to, że to się w ogóle wydarzyło.
1: To są
0: ale
1: te naklejki,
0: wchodził i tak?
1: To są te naklejki, które potem wymienia się na pluszowe misiaki. No i te różne inne historie, takie, które możesz właśnie za zdobycze punktowe wymieniać. I uwaga, zanim wpadł, ukradł około 500 naklejek, co jak obliczyli śledczy.
0: Śledczy policzyli i co może za to, tak?
1: 16 pluszaków, gdyby wymienił wszystkie kradzione 500 naklejek.
0: Ale to czekaj, jeśli te przestępstwa rzeczywiście weszły mu w krew, to mam dla niego pseudonim.
1: Jaki?
0: Misiek.
2: FBI, open up! Reklama.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Fabia Easy już od 66 700 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autorut w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
5: I po reklamie.

0: wszyscy razem, uwaga, 3, 2, 1.
1: Tak, przy okazji pozdrowienia Piotra Kędzierskiego, który jest największym fanem tego utworu. 12 minut do godziny 7.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Gosia. Budzimy w urodziny Gosie, aż kaszynęła z radości. Cześć Gośka, witaj, dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: O której rozpoczął się dzień twój dzisiaj?
3: Przed chwilą.
4: No, została obudzona przez radio, wszystko zgodnie z planem, tak miało być.
1: Zgadza się, słuchaj, twoja przyjaciółka, znacie się ponad 20 lat. Jak myślisz, jak ma na imię, któż to taki?
3: No tylko i wyłącznie Kasia moja.
1: Ach, napisała nam taką piękną wiadomość. Za 2 tygodnie świętujemy razem i będziemy w Białymstoku. Co wy tam będziecie robić?
4: Podobno jakiś festiwal się szykuje.
3: Tak, idziemy na koncert.
1: Kogo? Od kogo co? Nie wiadomo, ale idziecie.
3: Tak.
4: Słuchajcie, jak Białystok, to musi być Zenek. No przecież wiadomo.
1: No to jakieś fajne dźwięki oczywiście. Lekkie, miłe, przyjemne i o to chodzi. Wszystkiego fajnego oczywiście. Ta Kasia twoja napisała, że jesteś cudowną dziewczyną. Dzwońcie do niej, ona ma urodziny, będzie zadowolona, zróbcie jej dobrze. No i dzwonimy, robimy cię dobrze. Mamy od razu szybciutko nagrodę, 100 na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
1: Ty na co dzień jesteś masażystką.
4: Chciałabyś wymasować swoją przyjaciółkę teraz przez radio słowami jakimiś? Masz jej coś do powiedzenia?
1: Właśnie.
3: Oczywiście, no. Kasia kochana. Dziękuję ci bardzo za takie piękne życzenia, taką piękną pobudkę z rana. Widzimy się niedługo, także podziękuję ci jeszcze osobiście. Dziękuję, kochana, jesteś przewspaniała, naprawdę, za taką niespodziankę. Mm.
1: A masz jakąś jeszcze fajną historyjkę, szybciutką, króciutką ze swojego gabinetu? Masażu?
4: najlepiej taką, która się nie nadaje na antenę.
1: No, dawaj.
3: O.
1: No powiedz coś.
3: Coś ciekawego? Mhm. A więc miałam kiedyś takiego podstarzałego, starszego Francuza.
1: No.
3: Na masażu, który wysyłał mi bilet, próbował mi wysłać bilet do Francji na masaż. Znaczy nie na

0: Włącz ten mikrofon, jak ty następnym razem będziesz mówił to pa-pa-pa-pa-pa. Wiktor tak za każdym razem śpiewa. Jakim by to nie było twór. Dokładnie, 4 pa-pa-pa-pa-pa do godziny 7. Za chwilę
1: tak
0: newsy.
1: W nocy dzisiaj było, z nieba tak.

0: Oczywiście strasznie dużo problemów w całym kraju. Jest to sprzątać po nawałnicach i za chwilę m.in. o tym w newsach od Marcina Prockiego.
1: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: No, wydajcie nam znać, jak wam się wtorek układa. Zaraz wracamy.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
15: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Zwolennicy gorącego, upalnego lata muszą niestety uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj na skali zobaczymy 19 stopni w Świętokrzyskiem. Przed południem możliwe opady deszczu, później powinno się pokazywać więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. I z tymi informacjami o poranku reporterski Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry,
2: Michale. Powiedzmy, w jakim są stanie.
3: 16 osób zostało odebranych przez rodzinę. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
3: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
2: Gwałtowne burze i ulewy nad Polską najwięcej strat wyrządziły w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, a małe potoki szybko zamieniły się w rwące rzeki.
5: Wszystko zalane.
6: Tu też powalone drzewa.
5: No są powalone.
7: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
8: Było, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało.
2: Mówili mieszkańcy Śląska, z którymi rozmawiał reporter Eski Darek Brombosz. W tej chwili ulewy przesunęły się bliżej wschodniej granicy. Z kolei w Hiszpanii susza ta zmusiła już ponad 100 gmin do transportowania cysternami wody pitnej dla mieszkańców. Przez suszę pogorszyła się tam też jakość wody.
9: Kama i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: Dzień dobry, good morning, witamy we wtorek raz jeszcze. 18 sierpnia, fajnie jest.
12: Wtorek się pojawił w kalendarzu. Mm-hmm. Jak on się wam układa?
13: Wtorek bardzo dobrze się układa, po 24 godzinach właśnie kończę 204 godziny pracy. Pozdrowienia z Bydgoszczy.
11: Dziękujemy pięknie, pozdrowienia wysyłamy. Ile 24 godziny?
12: O, pan jest jak mój sklep osiedlowy, zawsze otwarty.
11: Kto jest jeszcze otwarty na swoją głosówkę? Dajcie znać, czekamy na Messengerze.

0: Dedi Despacito, 9 minut po godzinie 7.
1: Jaki Luis Fonsi, przecież to jest Jankes z Radia SK.
2: Despacito.
0: Nie, wyciągnąłeś to. Słuchajcie, te materiały są na mnie na YouTubie, rzeczywiście. Mój występ Voice of Poland. Ale ten mój występ, jak śpiewałem Despacito, ma ponad 3 miliony wyświetleń.
1: To zawsze wiedziałem, że lubisz robić z siebie deklam w telewizji.
0: No dobra, okej. Nie o tym, nie o tym, nie śpiewamy. Nie śpiewamy, gadamy, rozmawiamy.
1: Tak jest. Podobno są nowe odkrycia naukowe, słuchajcie, które mogą zmienić nasze przyzwyczajenia kulinarne.
0: Mm-hmm.
1: Okazuje się, że naukowcy z powodzeniem wszczepili, słuchaj, geny bydła zielonej sałacie.
0: Jak to? Geny bydła do warzywka?
1: Tak.
0: I efektem co?
1: Jest sałata, która ma smak tradycyjnego mięsa i podobno dostarcza też pokaźne ilości prawdziwego białka, więc od teraz nie trzeba już będzie hodować krów, tylko można hodować sałatę, bo ona będzie miała to samo, co ma mięso z krowy.
0: Jejku, no to jest dobre dla zwierząt. No, dla zwierząt, naprawdę. No chyba, że za jakiś czas pojawią się obrońcy praw warzyw. Radio SK. Ale spróbowałbym taką sałatę. Ciekawe, ile będzie kosztować.
1: Na pewno dużo sałaty wydali na te badania.
0: Za chwilę u nas 7 wygrywa, bądźcie blisko Radia SK. Za chwilę do was wracamy.
1: 10 po 7.

0: po pierwsze zestaw gadżetów eskowych wyciągnięty z naszej piwnicy, a po drugie sierpniowe wydanie magazynu Eskastory.
1: Mamy wszystko dla was, wszystko oddamy, wystarczy odpowiedzieć na siódme pytanie. Najpierw trzeba do niego dojechać.
2: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Linie zostały odblokowane, teraz dzwonić można.
1: Zróbmy to, 664-402-302, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, telefon przy uchu najlepiej, halo, halo.
3: Cześć, Robert z tej strony.
0: Robert, zaczynamy, dwie minuty przed nami.
2: Pierwsze.
1: Lećmy z pierwszym, który superbohater nosił majtki na spodniach?
0: No przecież to był Superman. Musimy się pożegnać i szukamy kogoś dalej.
1: Kojarzysz Supermana? Super.
0: No już go nie ma. Co? On już poleciał. Halo, dzień dobry. Tu pogłosiarze, to też nie. Halo, dzień dobry. Kto tutaj?
1: Halo, tu radio. Tu radio SK. Dzień dobry.
4: Cześć, Patryk.
1: Lecimy.
0: Drugie. Co zostawia listonosz, jak odbiorcy nie ma w domu?
4: Niestety, awizo.
1: Ja też jestem fanem i to wielkim, nawet największym, bo mam daleko na pocztę. Lecimy trzecie. Dalej. Czy królik i zając to samo?
4: Nie.
0: Oczywiście.
1: Dobrze, ja też jestem.
0: Dwa różne zwierzątka, chociaż podobne. Robi kic jeden i drugi, no ale to nie to samo.
2: Czwarte.
0: Powiedz SK od tyłu.
4: A, K, S, E.
0: Trzeba było to powiedzieć jako jeden wyraz. Akse.
4: O, no i niestety. To przeliterowałem, to jest jedno i to samo się czeka.
0: Niestety, Komisja Gier i Zakładów nie zalicza. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Jest komisja, komisja ma prawo się wypowiedzieć. Dziękujemy.
0: Halo, kto teraz?
1: Dzień dobry, witamy, halo. Tu Radio SK, halo. Piąte pytanko.
0: Halo, dzień dobry.
1: Ktoś jest, ale się mu nie odzywa. Halo, najlepiej się odezwać.
5: Halo, cześć.
1: Dzień dobry. Piące. Dobra, dawaj, lecimy dalej, bo czas goni. Mamy jeszcze 30 sekund.
0: Co się stanie, jak wrzucimy mentosy do koli?
5: Wybuchnął.
0: Dobrze.
2: Szóste.
1: Czego robi się masło?
5: Z mleka.
0: Dobrze.
2: Siódme.
0: Jesteś świstakiem i musisz powiedzieć swojemu koledze, który też jest świstakiem, żeby słuchał Radia SK.
5: Słuchaj, jaki?
0: W sumie?
1: Dobrze.
0: A wiecie...
1: Pierwszy raz słyszałem świstaka, który normalnie mówi.
0: Wiecie, jak brzmi prawdziwy świstak? Mam nagranie.
1: Dawaj.
0: I to jest prawdziwy, naprawdę dawaj. Prawdziwy świstak. Uwaga. Tak robi.
1: Dziękujemy. Z radością możesz też tak sobie krzyknąć, bo oczywiście nagrody są twoje i nasz magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety eskowe. Wszystkiego fajnego dla ciebie.
5: Dzięki. Pozdrawiam was wszystkich.
2: W Radiu SK.
1: No i pięknie, no.
0: Ale co on tu właściwie mówi? Słuchaj go. O co mu chodzi?

0: To nie jest Chick, tylko to jest Jankes po drugiej stronie stołu. Witamy.
1: Jesteśmy, oczywiście, meldujemy się we wtorek 18 sierpnia. Liga Mistrzów za chwilę w newsach, tak?
0: Decydująca faza eliminacji, słuchaj, ale to jest bardzo dobry newsik, o którym będzie Procki mówił.
1: Mhm. Dobry, w sensie, takim, że no...
0: Że my się niczym nie musimy stresować.
1: Bo my nie gramy w Lidze Mistrzów. Jankes. Gama. I Wiktor. W Radiu SK. Ale od zawsze mi się marzy, żeby ten stres w końcu się pojawił, no.
0: To jeszcze trochę poczekasz.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Wczoraj wieczorem burze nas troszkę postraszyły, no ale całe szczęście w regionie świętokrzyskim było w miarę spokojnie. A dzisiaj może popadać temperatura maksymalna na poziomie 19-20 stopni się szykuje.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ostrzeżenia hydrologiczne w 5 województwach. Jak przekazało IMGW, przez intensywne opady na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. A przed nowym rokiem szkolnym nauczycielski protest. ZNP domaga się wyrównania wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce.
15: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
14: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Manifestacja ostatniego dnia sierpnia przed kancelarią premiera.
16: SK Sport News.
14: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecze Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
0: 7.32, a jak twój wtorek u ciebie, jak sytuacja, Marcinku?
11: Dobrze, ale mam nadzieję, że się rozkręci.
0: Pracujemy nad tym.
17: Pytanie aktualne wysyłane w całą Polskę i świat. Jak wam się wtorek układa? Dzień dobry, halo? Dzień dobry.
18: Ale mnie było? Się dzisiaj nic nie chce. Jak myślicie, szef by się obraził, jakbym sobie wziął łóżko do pracy i sobie leżał i was słuchał?
17: No taką polóweczkę rozkładaną, składaną.
11: No my już mamy kanapę, co nie?
0: Polecamy. Kanapę, tak.
17: A właśnie ktoś na dole ją pobrudził.
0: Twój piesek.
19: Teraz na antenie jest duże testosteronu.
20: Ja

0: Daj, daj. 500 mi daj, Janki. Do wzięcia po 8. 5 słów, 500 na naszej antenie.
1: Dajemy za dobre skojarzenia nawet 500. Najpierw trzeba się zgłosić na naszym skowym messengerze. Mokro na zewnątrz, byle jak, powiedzmy. Aczkolwiek roślinki się cieszą, to dobrze.
0: Dobrze, ale wyślijcie nam coś mokrego i numer telefonu, na który do was oddzwonimy. To coś mokrego jest po to, żeby nasz wzrok przyciągnąć w naszym messengerze. Może być kawka, herbatka, zdjęcie kałuży, cokolwiek, pot na czole też może być.
1: Coś mokrego, coś, co przykuje nasz wzrok, no i wasz numer telefonu oczywiście również się przyda. Za kilka chwil zabieramy się za 500.
0: A teraz mój wzrok przykuwają informacje celebryckie, bo ja sobie lubię poklikać po internecie.
1: Co tam znalazłeś?
0: Wyczytałem, że Kuba Wojewódzki, podobnie jak Żaneta Rosińska, to jest reporterka TVN-u, która podobno jest jego żoną, a nawet dziewczyną, bo mają obrączki na palcach podobne. Ale jeszcze tego nie potwierdzili oficjalnie. Pochwalili się w ostatnich dniach relacją z wakacji luksusowych i o tym, że spędzają te wakacje razem, wiesz co świadczy?
1: Co świadczy?
0: Nie ich wspólne zdjęcie, bo nie ma takiego. O tym świadczy podłoga na łodzi, która jest zrobiona z jakiegoś luksusowego drewna i na jej zdjęciu jest ta sama podłoga i na jego zdjęciu jest ta sama podłoga.
1: Słuchaj, rzeczywiście, ale no dobrze, mnie zastanawia tylko... Po co oni tak kombinują? Po co to wszystko? Po co? No
0: po to, żeby o 7.40 we wtorek Westy o tym mówili.
1: Ach, teraz to ja rozumiem!
0: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obiekt w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
8: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
7: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
8: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
12: I po reklamie.

0: ale przyjemnie, ale miło. Ale ta atmosfera zaraz się skończy, bo wpadnie Kamil Dosel.
1: Zgadza się, a ty masz jakieś drugie imię?
0: Drugiego? Kiedyś się przedstawiałem jako Dawid. Jak byłem mały, miałem 5 lat i wstydziłem się imienia Wiktor i oszukiwałem kolegów na osiedlu. Mówiłem,
1: cześć, masz oficjalne? Bo ja nie mam oficjalnego drugiego.
0: Oficjalnie mam Wojciech.
1: No widzisz, a on ma Halina.
0: Zawiesina dzisiaj, do tego.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj Kamil Nozel jest Haliną
0: Zawiesiną.
1: Zawiesiną. Tak, tak, nie potrafię tego złapać. No dobra, posłuchajcie uważnie tego wkrętu.
0: Tortem w mordę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Słucham. Zawiesina Halina po tej stronie. Czy ja do pani Zofii się dotelefonowałam?
4: Tak.
3: Cukiernia, kłaniam się. Proszę pani, ja w sprawie tego zamówionego torta.
4: Tak.
3: To na 15 miało być, tak? Dobrze mam zapisane.
4: Tak.
3: Wie pani co? Ja bym to zatalerzykowała i teraz pani mi powie, ile tych talerzyków mam dać. No i bym poprosiła o zwrot, żeby też, proszę pani, tutaj nie było komplikacji, bo ja kaucji za te talerzyki nie wezmę.
4: Ale to ten tort nie. Pani ten tort przywiezi nie w całości?
3: No mówię, nie będę miała patery, proszę pani, żeby ten tort zrobić na paterze, czyli na tym okrągłym. Ja ten tort już zatalerzykuję i proszę mi powiedzieć, ile tych talerzyków mam dać.
4: Ale proszę panią, no przecież to miała być świeczka, miała być...
3: A proszę pani, jakoś... no to przecież może pani sobie świeczkę tam postawić, gdzie pani chce. Tylko mi pani powiedz, na ile sztuk mam podzielić na talerzyki.
4: Nie, no ale proszę panią, no inaczej żeśmy się umawiali.
3: Proszę pani, u nas na produkcji to się zrobi ten tort, on będzie taki, proszę pani, okrągły. Ale już w transporcie nie mam jak tego przewieźć.
4: No to patery pani nie ma?
3: Tak, dlatego dam proszę pani na talerzykach, a pani mi powie, ile tych talerzyków ma być. Bo ja nie wiem, dlaczego pani problem mi teraz robi.
4: Umawialiśmy się, że będzie na paterze, będzie świeczka, będzie jak to tam jeszcze już teraz to się zdenerwowałam i...
3: Nie, spokojnie,
4: proszę pani, to jest... pani na talerzykach przywiezie, no.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak. Ja pani zatalerzykuję na tyle, tak? Tyle części, ile pani chce, a później pani sobie przełoży, jak może lokal będzie miał jakąś paterę.
4: No, absolutnie nie zgadzam się, żeby to było na talerzykach.
3: Patery nie mam.
4: Niech pani w miskę włoży i w misce przywiezie tego.
3: A jak pani, później, jak pani później pokroi?
4: Nie wiem.
3: Właśnie.
4: Nie w tej chwili dowie pani, co to jest czcza dyskusja i...
3: Proszę pani, ja pani powiem, jak to zrobiliśmy 2 lata temu. Też zrobiliśmy na talerzykach. Proszę pani, to sobie wybrali kilka talerzyków, zwłaszcza przy solenizance i tam dali świeczki, proszę pani, i zmuchnęła je.
4: Wobec tego niech pani zrobi tak, żeby było jak najlepiej.
3: To na ile części talerzykować tego
4: na
3: torta?
4: Na 12.
3: No to widzi pani, trzeba było tak od razu. To ja tak talerzykuję, dobrze?
4: Dobrze.
3: No i torta dostarczy Katarzyna.
5: Zostałaś skręcona w Radio SK.
4: No fajnie, ale trochę ciśnienie poszło w górę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Dziękujemy za kolejne badanie EKG. Naprawdę wszystko wysoko.
0: Tam brakowało patery. Nie patera, tylko słuchatera. Bo to są brr.

0: Co tam?
1: Zerkam, klikam i wyczytałem właśnie, że imię Donald prawie zniknęło wśród nadawanych aktualnie imion dzieciom w Stanach Zjednoczonych.
2: Ciekawe, czyja to wina.
3: Tym razem to nie jest wina Tuska.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: Kama.
5: Kama.
4: I Wiktor.
5: W Radiu RTSK.
4: Radio SK.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, tanie masz.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: Psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
14: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A dzisiaj nie będzie nam gorąco. Świętokrzyskie termometry maksymalnie wskażą 19, może 20 stopni. No i dobrze będzie mieć się pod pachą parasol. Może przelotnie kropić. Na burze się nie zanosi. Jutro nieco ponad 20 kresek.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzeki potoków, a do tego zerwane dachy. To skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. I z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu.
3: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchoła. W samych Głuchołazach strażacy przez kilka godzin walczyli z podtopieniami. Nawałnice mocno dały się we znaki także na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
4: Bardzo wiało. Pieczełem. To wiało, no i palało.
5: Wszystko zalane.
6: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
3: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w województwie łódzkim i na Mazowszu.
2: Kolejne transporty do Polski będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów. Takie są ustalenia w sprawie poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do dyspozycji pozostają wojskowa kasa i śmigłowiec medyczny. A na stacjach paliw bez zmian. Dziś maksymalne ceny zostały określone na tym samym poziomie, na jakim obowiązywały wczoraj, bo od poniedziałku ponownie działa program CPN.
7: Tak długo powinien obowiązywać ten program?
8: Oby jak najdłużej.
7: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
9: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
2: No, słyszymy od kierowców, a program będzie działał do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje więc 6,41, a za litr diesla trzeba zapłacić 7 zł i 37 groszy.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
12: Zatankowani kawą, jedziemy dalej, 2 minutki po godzinie 8.
13: No i cały czas aktualne pytanie, jak ten wtorek wam się układa dzisiaj od samego rana? Hallo!
14: Chyba lubicie swoją pracę. Ja waszą pracę uwielbiam i pozdrawiam was serdecznie ze starej babicy. Hej!
12: To była stara babica?
13: No to teraz czas na jakąś młodą.
12: Ariana Grande, ile ma lat?
13: Idealnie.
12: Wszystkie jesteście młode babice. Dobra, gramy Ariana Grande w Radiu SK.

0: chata z rana wysprzątana na błysk. Dawid Podsiadło.
1: No nie pamiętam, kiedy miałem na błysk.
0: Musisz zaprosić czysto. Dawida.
1: Dziękujemy. Pięć słów. To dobra, zabieramy się za pięć stów. No i łączymy się z naszym słuchaczem, który wysłał nam coś mokrego.
0: Tak jest, to jest Robert i jego mokry kubek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, witam was.
1: Cześć Robcio, 5 stówek do wzięcia w naszej akcji, w skojarzenia. Im więcej tych samych skojarzeń z osobą, którą sobie wybierzesz, albo Witora, albo mnie, tym więcej kasy.
0: No właśnie, Robert, to od razu przejdźmy do działania. Z kim ty dzisiaj chcesz zagrać? Ze mną, z Wiktorem, czy z Jankesem? O, przypominam, że Jankes ostatnio zapewnił 4 stówy komuś,
1: no także właśnie.
2: No dobra, to próbujemy z Jankesem, nie?
1: Czyli co, idziemy na mistrza, to dzisiaj niech będzie 5 stów. No dobra, okej, to co...
0: Czekaj, zanim jeszcze wyjdziesz ze studia, posłuchaj, niech Robert powie coś o sobie, żebyś mógł zwizualizować sobie tę postać. Kim ty jesteś, co ty robisz, co ty lubisz?
2: A, jestem kurierem, jestem właśnie w pracy. Mhm. Jestem przed urlopem, co lubię? Lubię chodzenie po górach, we wrześniu się wybieram, czekam jak będzie mniej ludzi w górach trochę. I co? A lubię w wolnym czasie na rybki jeździć i sobie powędkować.
1: No kurczę, to mógł ciebie wybrać, bo ty jesteś taki bardziej wędkowy, rybkowy, ale dobra.
0: Będę ci podpowiadał.
1: Będziemy korzystać.
2: Dobra.
1: 5 słów, 5 stów, im więcej tych samych skojarzeń, tym lepiej. To ja może zostanę w studiu, żeby było 5 stów.
0: Nie, kolego, Robert lubi chodzić po górach, ty pochodź sobie do studia.
1: Tak?
0: Po radiu sobie pochodź, po korytarzach.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia, pa.
3: Do widzenia. Robert, nie kombinuj za bardzo, tylko leciutko, miło, przyjemnie.
0: Robert, twoje pierwsze słowo to aktor.
2: Aktor, stay tam.
0: O kurczę, dobra. Nazwisko takie, Jason.
2: Jason Statham, mój ulubiony.
0: Chyba, że chcesz jeszcze na coś prostszego. Pamiętaj, że grasz z Jankesem.
2: Aha, to Cezary Pazura.
0: On ma się dopasować do twojego skojarzenia.
2: Dobra, no to Cezary Pazura.
0: Dobra. Drugie hasło, słuchaj, sierpień.
2: Wakacje.
0: Okej, to powinno być proste. Trzecie hasło, zęby.
2: Ból zęba.
0: Ból, po prostu ból.
2: Ból.
0: Dobra. Czwarte to tankowanie.
2: Drogo. Duży wydatek w dzisiejszych czasach.
0: No i ostatni, pociąg.
2: Pociąg. Przejażdżka pociągiem. Wycieczka.
0: Wycieczka. Zapisałem. Robert, mamy twoje 5 słów, zobaczymy jak bardzo dopasujesz się z Jankesem. Za każde skojarzenie dobre wypłacamy 100 zł i słyszymy się za kilka minut.

0: się zrobiła muzycznie, podniosła atmosfera. A nie ma co się dziwić, w końcu 5 stówek jest do podjęcia.
1: 5 stów.
0: Robert z nami, byłeś przepytywany przed chwilą, witamy ponownie.
2: No witam.
0: Słuchaj, według ciebie aktor to pazura, Cezary. Sierpień to wakacje, zęby to ból oczywiście, z którym idziemy do dentysty. Tankowanie oznacza, że jest drogo, a pociąg to wycieczka. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, zgadza się.
0: O, by się zgadzało, jak Jankesa zawołamy.
3: No właśnie.
0: No, powiem ci, że patrząc po odpowiedziach. Nie zaglądaj, wyłącz komputer.
4: Nie zaglądam, gdzie monitor.
0: Ja nic nie mam, zobacz. No. Kamil Nosel przyszedł, będzie kontrolował, czy ty nie podglądasz.
5: Nie. Zakładów działa. No. Nie ma nic, dobra.
0: Przechodzimy do działania.
4: Dobra.
0: Pierwsze słowo.
4: Robert, ale kombinował za bardzo, czy.
5: Tak!
0: Tak. Niestety dla ciebie kombinował.
4: Robert, dla siebie.
2: Jankes, wierzę w ciebie. No.
4: O nie, poczułem teraz ten nacisk. Dobra, okej, dawajcie.
0: Pierwszy wyraz to aktor. Na spokojnie, możesz zadać jakieś pytanie Robertowi.
4: Nazwisko?
0: Ale Robert może odpowiedzieć tylko tak lub nie.
4: Czy pojawiło się nazwisko?
0: Robert.
2: Tak.
4: Polski czy zagraniczny? Mężczyzna czy kobieta?
0: Polski czy zagraniczny? Tak.
4: Polski?
2: Tak.
5: Dawaj!
4: Żyjący?
2: Tak.
4: O kurde.
0: A już widzę, że wiem co chciałeś, ale to nie jest.
4: Nie,
0: to nie jest Jan Frycz, od razu
4: nie,
0: ci powiem.
4: Nie. Czekajcie, no przychodzi mi. Kiedyś nawet tu był u nas w studiu. Strzelam. No, sporo jest tych aktorów. Cezary Pazura?
2: Tak!
4: Ale skojarzyło mi się z programem LOL, którego jestem wielkim fanem. I naprawdę?
0: Pierwsza stuba zaliczona.
4: Kurde. Dobra, lecimy dalej.
0: Sierpień.
4: Kto to wymyślił?
0: Młot i sierpień.
4: Sierpem i młotem. Że co? No dobra, no dobrze. Sierpień. Co, coś z wakacjami?
0: Tak!
4: Wakacje? Tak.
0: Zaliczamy. To jest to słowo, wakacje.
4: To mi się podoba. Robert, już jesteśmy uratowani. 200, to już naprawdę sukces. Dobra, dawajcie dalej.
0: Zęby.
4: To dentysta!
0: Oj, no i po co się wyrywa tak od razu?
4: Nie.
0: Nie
4: można cofnąć?
0: Nie można.
4: I co macie na zęby?
0: Robert, co to był za wyraz?
4: Plomba.
2: Ból zęba.
4: Ból. Dobra. Plomba. No dobra, to przepraszam bardzo za stówkę, która uciekła. Teraz jaki wyraz?
0: Czwarty.
4: Czwarty, no.
0: Czwarty wyraz to tankowanie.
4: Czy chodzi o cenę, że...
0: Poniekąd tak.
4: Drogo! Drożyzna, tak?
0: Tak, dziadek.
4: No i kto jest mistrz? Dobra, i ostatni, dawajcie. Jeszcze jedno, 4 stówki niech będą.
0: Pociąg, jedzenie.
4: No nie, jajko w przedziale jedzą ludzie, śmierdzi, pachnie. Pociąg.
0: Przypominam, że musisz wybrać jeden wyraz.
4: Robert, podpowiadaj, coś fajnego, podpowiedz, no. Jesteś?
2: Jestem. Myślę, co mogę powiedzieć. No, pociąg z wakacjami związany.
0: O, i tyle wystarczy.
4: Ale kierunek, że to jest jakiś kierunek, że na przykład na dole albo na górze?
2: Nie. No powiedzmy, obojętnie. Góra, dół, może
0: kierunek jest obojętny, tak.
4: Kurde. Pociąg. Na wygodę, no. Dobra, góry.
0: Niestety.
4: Może?
2: Wycieczka.
0: Nie. Wycieczka to był ten wyraz.
4: Robert. No dobrze, ale tak czy siak.
0: Mamy dla ciebie newsa.
4: Robert, jestem pewny, jakbyś wybrał Wiktora, miałbyś maksymalnie 100.
2: Super, cieszę się.
4: Chyba, że 3. No dobrze, ale 300 też piechotą nie chodzą, prawda?
2: No jasne.
4: Dobrze. Wycieczka. No tak, no może być. Dobra,
0: ale co? Mea culpa. Mieć 300 i nie mieć 300 to już 600.
2: Dokładnie, przed chwilą nie miałem.

0: 8.30 już za chwilę, zaraz wpadnie Marcin Procki, no i sprawdzimy, co słychać u nas w małym i dużym świecie poza granicami Polski.
1: Bądźcie blisko radia, mamy informacje sprawdzone z pierwszej ręki. 300 jakoś nie mogę, dobrze, szkoda, że nie więcej, no dobrze. Okay.
0: Mamy też informacje z umięśnionej ręki, podobno zatrzymali jakichś gości od sterydów, szczegóły za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrypcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
10: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Dziś brak alertów dla Świętokrzyskiego. Na spokój w pogodzie, z tym, że musimy liczyć się z opadami deszczu. Na skali maksymalnie do 19-20 stopni. Jutro nieco cieplej. Do 22 kresek maksymalnie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. A setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. W jej stronę ukraińska armia skierowała ponad 600 bezzałogowców. Część z nich została zestrzelona. Pozostałe uszkodziły budynki, elektrownie i centrum logistyczne. A duży transfer FC Barcelony na ostatni prostej w Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
15: Jankes. Kama.
16: Wiktor.
15: Wiktor. W Radiu SK.
17: Wtorek. Dzień dobry, witamy. To jest SK z samego rana.
18: Nosa się kręci po studiu, jest wesoło. Dzień dobry, Noselku, raz jeszcze.
19: Że was rozpraszam? Nie.
18: Nie. No gdzie tam w ogóle, no.
17: Taki fajny, łysy mężczyzna, w życiu by nie rozpraszał.
18: Mówię do niego Halina, on dzisiaj był Haliną.
17: Halina. Jak miałeś na nazwisko Halinka? Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Jak wasz wtorek z kolei, no?
20: Uśmiechajmy się, bądźmy mili dla ciebie. Będzie fajnie.
17: A, no to a propos nocela.
18: Do nocel. Pamiętaj, bądź miły dla słuchaczek, dzwonisz do nich. No.
17: Na czasie. Radio SK.
18: Coś, że chciałeś dodać? No,
0: słuchacze, słuchają, no proszę.
4: Miłego dnia.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. No z tego zestawu właściwie to nie wiem, kogo wybrać.
1: Przede wszystkim Nicki, no, Nicki Minaj. 21 minut do godziny 9.
0: Z nami cały czas Kamil Nosel obok.
1: Kamil, kiedy cię ostatnio komar ugryzł?
2: A mam ci
1: tam
2: pokazać? Zobacz,
3: nie,
2: to pokazuje.
1: Ale sezon komarowy w pełni. Rzeczywiście, jakby mnie trochę te komarów, ale są. Są miejsca, gdzie nie odpuszczają, walą na lewo i prawo. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Jest, już się pojawił na rynku futurystyczny laser na komary.
0: Co?
1: Naprawdę, urządzenie oparte jest na radarze do wykrywania i niszczenia owadów, strzelając laserem.
2: Alternatywa dla kapcia?
1: Naprawdę, można kupić i ustawić w ogródku za... I kosztuje to, słuchajcie, ale sporo, no. Ponad około 1000 dolarów, no.
0: Złożymy się, razem będziemy się wymieniać.
1: Czyli najpierw to jest jakieś ponad 3000 złotych, no.
0: Przeprowadzimy u mnie operację w ogródku, a potem u Nosela, a potem u ciebie.
1: Ustawia się takie wiązki laserowe, niewidoczne za bardzo, no. Komary, no, dostają w kość.
0: Sąsiad nie stał za płotem, bo jak go w oko trafi, no...
1: To może być mniej sąsiada.
0: Słuchajcie, ale gdzie się podziały te stare czasy, że wystarczyło...
1: Kapeć, jak powiedział Noselek.
0: Albo zapalniczka.
1: Nie!
0: I spray!
1: Nie!
0: Tak, chodźcie, idziemy.
4: Tu jest, nade mną. Pierdziu, pa!
5: Zdjęłaś komar?
4: Dezodorant fa. Zawsze do usług.
6: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
7: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Kielce, Zagnańska 27.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
16: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
17: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
18: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
12: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś cały czas zastanawia się, gdzie ulokować swoje muzyczne uczucia, to to jest dobry adres. To jest dobra osoba. Zalia. Tylko kochaj mnie.
1: Cudowna dziewczyna, rzeczywiście na antenie Radia SK. Pytamy was od samego rana, jak wam się układa wtorek? No, różnie jest. No teraz może coś z lewej strony.
2: Jak słyszę waszą muzykę, to nic nie jest dla mnie straszne. 13 lat z tą samą babą. Wiszczące bachory, przejazd o 7 rano przez Warszawę i nawet ten chuj, co się chce wciąć przede mnie. Jesteście wielcy. Dzięki dla was.
0: To jak tam u was? Bo u pana już dobrze, jak słychać.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
5: Wiktor.
3: Radio SK.
5: Radio SK.
1: Uczcimy to chwilą muzyki.

0: cudowna Siena Spiro w Radiu SK, 4 minutki do godziny 9.
1: Cudowny Marcin Procki i jego newsy za chwilę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co słychać, to zostańcie razem z nami. Między innymi będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie po nocy w Polsce i po tych burzach jest najwięcej sprzątania.
0: W pokoiku mojego synka. Wczoraj prosiłem, żeby posprzątał wszystkie swoje zabawki.
2: Nic z tego.
1: I spał z zamkniętymi czy otwartymi oknami?
2: Nic z tego.
3: Radio SK.
4: Reklama.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Mega,
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie.

0: W prognozie na ten tydzień upałów nie znajdziemy. Chłodniejszy okres nam się zapowiada. Dzisiaj do 19-20 stopni w regionie. Może popadać od czasu do czasu. A jutro prawdopodobnie burze wrócą do Świętokrzyskiego.
1: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprzątanie po nawałnicy, jaka na południu i w centralnej Polsce przeszła wczoraj oraz w nocy, m.in. na Śląsku, doszło do podtopień, gradobicia, a drzewa przewracały się pod naporem wiatru. Teraz trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat.
2: Będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
1: No, w tej chwili ulewy przechodzą przez Podlasie. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. Wczoraj miało dojść też do oględzin w Raku. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
1: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnę, że 21 osób, które jechały autokarem, wróciło wieczorem samolotem do kraju. A Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec zeszłego miesiąca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Inspektorzy mają sprawdzić podstawę ich zatrudnienia.
4: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne.
1: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Portal zapytany o sprawę przekazał, że jest zaskoczony serią kontroli.
5: Po godzinie 9. Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek, 18 sierpnia. A ładnie teraz słoneczko wyszło, dobrze, dobrze.
6: Ja, zaglądamy też w Messengera, czy tam świeci, czy tam ciemności jakieś, jak wam się wtorek układa?
7: Yupi-kajej prowadzący.
5: Yupi-kajej.
6: To ja panu powiem tak, żeli papon, słuchaczu.
5: Zauważyłeś, jak powiedziałeś to, aż Marcinowi się brew podniosła.
6: No, tak, on zna tego artystę.
1: Google tłumacz, poczekajcie, zaraz.
5: Żali papą.
6: Życie się rozciąga, a wena jest King Konga. Czekamy na was na Messengerze.

0: No nie chcę zapeszać, ale naprawdę nad naszym studiem, u mnie działa mikrofon, nad naszym studiem pojawiło się słońce i nie chcę przestać świecić. To
1: jest naprawdę okej.
0: Okay. Odpukuję.
1: Bardzo dobrze. Prosimy o więcej ładnej pogody, no bo trwają wakacje. Mamy wtorek, 18 sierpnia. Jak wasz wtorek? No właśnie, o to was pytamy.
2: Nie będzie łatwy wtorek. Pierwszy dzień po urlopie boli najbardziej.
0: O i tak, to prosimy kolegów z pracy i koleżanki, bądźcie dzisiaj łaskawi dla niej. No, zróbcie kawkę. Kawka. Odsuńcie krzesło, potem przysuńcie. Z drukarki przynieście kartki.
1: Pomożecie!
0: Pomożemy, powiedzieli koledzy.
1: Bardzo
0: i
1: dobrze.
0: Odwrócili się tyłem. Jak wasz wtorek? Odbieramy kolejny telefon.
3: Cześć, SK. Ja razem ze swoim synem startujemy dzisiaj na męski wypad na wyrwanie dwóch zębów. Pozdrawiamy. Ząbkowanie już za nami.
0: A ja już czuję ten zapach od dentysty charakterystyczny.
1: Cześć, naprawdę, ja lubię. Ja nawet potrafię się strzemnąć od stomatologa. No oczywiście jak nie boli, ale to... Panie Krzysztofie, proszę nie spać, bo potrzebujemy pana.
0: Ja mam prośbę do pani z recepcji. Proszę przygotować dużo naklejek, dzielny pacjent.
4: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na ciebie. Złap swój bilet. basenytropikalne.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
15: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, główka chodzi, wszystko chodzi.
1: Ach, ten numer działa za każdym razem, ma już 100 tysięcy lat. Explosion, Calvi Remy w Radiu SK. Uwaga, mam najnowsze doniesienia z rynku naukowo-motoryzacyjnego.
0: Zamieniam się w słuch zatem, albo inaczej, zamieniam się w samochód.
1: Oto jak brzmią hamulce i opony.
0: Aha.
1: W samochodach.
0: Aha.
1: Trują bardziej niż rura wydechowa.
0: Kurczę, naprawdę?
1: Mhm, hamulce i opony trują bardziej niż rura.
2: Musisz mówić trochę ciszej. Dlaczego? Żeby Unia nie słyszała europejska. Jak usłyszą, to będziemy musieli hamować stopami przez dziurę w podłodze i jeździć na samych felgach bez opon. Radio
3: SK. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obiekt w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
1: Buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję! Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus 1.
6: To będzie ostatnia reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
6: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
7: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
8: I po reklamie.
9: My heart is a ghost.

0: ding, ding, ding. Michu do nas dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michu.
1: Zastałem poranek?
3: Nie, już nie.
2: Jak twój wtorek do 9.55?
1: Przed chwilą przeżyłem szok, słysząc najdziwniejszy podryw na korytarzu na świecie. Nie w stosunku
2: nie,
1: do mnie.
2: Nie mów tego.
1: Jeździłem dzisiaj przypadkowo na rowerze.
2: Czyli na razie dobrze.
1: Tak, i odprowadziłem synka do przedszkola.
2: No to
1: i
2: dobrze
1: trochę,
2: się zaczęło. Fajny wtorek. A posłuchaj uważnie, jak u naszych słuchaczy.
0: Tak, to jest końcowe podsumowanie dzisiejszego wtorku, mimo tego, że to dopiero początek dnia. Halo!
4: Siema SK, Krystian z tej strony, mamy wtorek, kierownik wrócił do pracy, już nie jest fajnie.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
4: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz.

0: Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness, wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C, extremekids.pl.
1: Hej, moda lato Jeska? To się musi udać.
2: Eska Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w Twoim mieście.
1: Czekają na Ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
2: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
3: Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
1: Vive Profit. Moda wraca.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: I po reklamie.
12: No dzisiaj w Świętokrzyskiem tak wszystkiego po trochu. I przelotny deszcz, i słońce, a na skali zaledwie 19 stopni. Jutro cieplej do 22 kresek. No i również oszukuje nam się taka mieszanka pogodowa. Nie zanosi się na powrót upału.
13: Minęła 10, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu. Dziś ma stanąć przed nim, a zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął w sobotę i doprowadził do wypadku. A będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych w wypadku. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe. Wysokość pomocy ma zależeć od potrzeb. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym protest nauczycieli. ZNP domaga się powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
14: Nauczyciele chcą raz, ale tak ostatecznie dowiedzieć się, co z tym projektem, bo o tym mówimy na każdym nauczycielskim spotkaniu.
13: Mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Manifestacja odbędzie się 31 sierpnia przed kancelarią premiera.
15: Najdziwniejszy podryw, jaki słyszałem. Przypadkowa jazda na rowerze. Są rzeczy, o których mogę wam powiedzieć, a są rzeczy, o których powiedzieć wam lepiej nie powinienem. Dawid Podsiadło na błysk. To mogę powiedzieć, że na pewno za 3 minuty, które spędzimy w towarzystwie Duke'a Dumonta i numeru Olsen Drive, Michu Sepkowski. Witajcie, 10:02 na zegarach.

0: Fast Boy i Music Sounds w Radiu SK to hity na czasie po godzinie 10 na naszej antenie. Wcześniej Kuba i Kuba z numerem Dość. Kuba i Kuba, którzy w tym roku podczas Top of the Top Sopot Festival będą walczyć o bursztynowego słowika 25, czyli we wtorek. 4 dni w Operze Leśnej w Sopocie koncertowych. Drugi dzień to właśnie między innymi otwarta scena, a także bursztynowy słowik. Na ten drugi dzień mamy dla Was w tym tygodniu zaproszenia na antenie Radia SK, więc jeśli macie ochotę wybrać się właśnie na legendarny sopocki festiwal, to koniecznie nas słuchajcie. Kizo, Bledka, 100 BPM, przypomnę ten numer, a później będzie Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA West. Radio
1: SK. Reklama. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
6: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: On Top of the World, czyli świetne, jak zwykle, Imagine Dragons na antenie Radio SK. Wspominałem o tych nietypowych podrywach, teraz czytam o pewnym supermarkecie w Finlandii, to może to połączmy. Właśnie jeden z fińskich supermarketów wprowadził różowe koszyki dla osób, które są singlami, które mają ochotę kogoś poznać. Czy to akurat musiały być różowe? Ja wiem, że prawdziwy facet różu się nie boi, sam mam ulubioną koszulkę ze Spider-Manem właśnie różową, ale jakoś tak, no mógł być każdy inny kolor, co? No ale jest, dobra, no i teraz pytanie brzmi, jaki macie ciekawy tekst na podryw w sklepie, no powiedzmy, że spożywczym? Jeśli macie jakiś pomysł i macie ochotę na koszulkę z napisem cześć, taką eskową, to bardzo mocno się polecam, albo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger, głosówki też mogą być, możecie nawet zagrać scenkę pod tytułem przepraszam najbardziej. Ale ta data, najlepiej spożyć przed końcem, to jest to samo, co najlepiej spożyć do? Czekam na zdecydowanie lepsze pomysły. Ja chyba jednak w sklepach nie będę podrywał. Another 54 Ultra, I'll talk to you. Calvin Harris, Rihanna, Weste za moment. No, no chyba, że będę, jak dostanę od was wskazówki.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: myślę fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
1: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
5: To zależy.
4: Czyli?
5: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
4: Serio?
5: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
4: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
5: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
4: I to wszystko na jednej uczelni?
5: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
4: To właśnie studia, których szukałam.
5: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
8: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
7: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
8: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
9: I po reklamie.

0: tak lubię, że aż wam gram przed 11. Post Malone i Swelly, czyli Sunflowers. Pływają do mnie wasze teksty, jeśli chodzi o podryw w sklepie, ale nie tylko takie teksty.
1: Mówię do syna, wymyśl jakiś tekst na podryw, a on mi mówi, starość to nie radość. No to pogadali.
0: A za chwilę będą grali. Temper City i Self-Aware, numer 1 z gorącej 20, zaraz po 11 w Esce.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne.

0: warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
3: I po reklamie.
4: Po południu nieprzyjemny wiatr będzie dawał nam się we znaki, no i temperatura dosyć niska jak na sierpień. Maksymalnie możemy spodziewać się 19 stopni. Niewykluczone, że przelotnie pokropi. W nocy 13, jutro pochmurno z przejaśnieniami i 22 kreski w Świętokrzyskim.
5: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
4: Dawid Bąk, zapraszam. W basenach tropikalnych Binkowski możecie trochę popływać, odprężycie się na masażach wodnych lub polaniuchujecie w jacuzzi, no chyba, że wolicie zjeżdżalnie wodne. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, a jeśli macie ochotę aktywnie spędzić czas, to możecie zajrzeć do parku rozrywki Fly Sky przy Ściegiennego. Tam znajdziecie trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy.
6: Nowa siedziba Fly Sky przy ulicy Ściegiennego 513 została powiększona o dodatkowe atrakcje. Oprócz trampolin i największej w Polsce bawialni, mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności oraz ścianki wspinaczkowe, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: Mówiła Kamila Walczek, a po więcej wakacyjnych polecajek wbijajcie na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
7: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego, zaznacza Teresa Kubas-Hul.
8: O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
7: A dodajmy, że dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Teraz Pomorze, gdzie strażacy czwartą dobę gaszą pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Akcja jest utrudniona. Na miejscu działa dziś 14 zastępów, a dogaszanie ognia może potrwać nawet do jutra. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Dayan Parry, a wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro.
9: Te chce na podryfę w sklepach? Okej, czekam, ale od razu daję znać, że tych z ogórkami i melonami grać na pewno nie będę. Michał Sobkowski, witajcie, Temple City.

0: Jajka Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie jest Beatrix i Somebody's Watching Me. W Finlandii market ze specjalnymi różowymi tymi, no, koszykami dla osób, które są singlami, które, no, chcą kogoś poznać, no to pytam, bo taki koszyk zobaczyć to jedno, ale później trzeba zagadać jakoś, prawda? I najbardziej nie kryję, że jestem ciekaw tekstów pań, które albo chciałyby usłyszeć te teksty, albo same podrywacie facetów. Piszą, jak się domyślacie, panowie, i nagrywają głosówki. Kajetan klasycznie o czuciu mięty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Krystian z kolei. Cześć, bo właśnie sprawdziłem i jesteś na mojej liście zakupów. Jakbym coś takiego usłyszał, to bym odpowiedział, wiesz co, no, nie stać cię. Nawet jakbyś chwilówkę w bocianie ogarnął. Terry Swim z Westy za moment, a później Sobel i... A propos, kochasz?
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź salon Filman w Galerii Korona w Kielcach. Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
12: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

orkiestrze. Męskie granie orkiestra towarzyszy nam od lat, ale tak jeszcze w historii tego właśnie męskiego grania nie było, żeby ekipa odpowiedzialna za ten numer, który jest hymnem, wydała jeszcze jeden singiel. Nareszcie znacie doskonale. No to teraz tańczę. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia Vesce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Widom Amino i Zalia i ich drugi wspólny singiel zatytułowany Tańczę w Radiu SK. Czy taniec to jest dobry sposób na podróż? Oczywiście, że tak, ale czy przed stoiskiem mięsnym w sklepie? Nie jestem pewien. A wciąż czekam na te teksty albo sytuacje, które powodują, że podrywacie kogoś skutecznie albo mniej skutecznie. Mniej walczcie z wyobraźnią, a może bardziej z praktyką, co? Jeśli chodzi o te teksty 664-402-302 albo oczywiście eskowy messenger Chapel Ron i Good Luck Babe. Przypomnę ten numer już za chwilę, a później będzie świetne. Ty masz Gips i Kukon West.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet. Basenytropikalne.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, moda lato Jeska? To się musi udać.
7: Eska Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w Twoim mieście.
6: Czekają na Ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
7: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
8: Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
6: Vive Profit. Moda wraca.
9: I po reklamie.

0: unosząc się na falach eteru. Jak pięknie płynął ten numer po naszej antenie, prawda? Michiko, DJ Gozia i Jason Derulo, oczywiście przedpołudniowo w Radiu SK. Ależ mi poeta wjechał, naprawdę. Po 12 już nie będzie poeta. No chyba, że będzie znowu jakiś o tekstach do podrywu. Przypomnę, cały czas czekam na takie, jeśli czegoś, drogie panie, doświadczyłyście, albo panowie, jeśli doświadczyliście czegoś w tej materii, to możecie napisać, co to było i czy było to skuteczne. Dawid Podsiadło i Sezon rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK i tym samym eskowe popołudnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl. Buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję. Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
5: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?

0: szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
0: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: I po reklamie.
3: Dziś po południu i wieczorem spokojna pogoda się szykuje, no w każdym razie nie zanosi się na burzę. Termometry będą pokazywać 19 stopni, w nocy 13, a jutro trochę deszczu, trochę słońca i maksymalnie do 22 kresek w Świętokrzyskiem.
4: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Węgierska prokuratura zarzuca mu nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Poszukuje go policja. Margaret Zakopauer, Oscar Sims, Grupson czy Ewa Farna. To tylko część line-upu jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli winobrania w Zielonej Górze. W mieście staną trzy sceny, mówi prezydent Marcin Pabierowski.
5: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy placu teatralnym oraz scena przy palmiarni.
4: Winobranie ruszy 4 września.
6: Ale wcześniej hit oddawanie ode mnie, od Eski. Będzie Alan Walker i Ava Max z numerem Fate między innymi. Będzie Łatwo Ganki Majko, będzie Calvin Harris i Clementine Douglas, czyli piękne Blessings. A na początek Dawid Podsiadło i sezon 12.1 na zegarach w Este już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Alex Warren i Passenger. Hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. Dobra, kończymy już ten temat z tekstami na podryw, bo panowie są naprawdę mocno rozbisurmanieni. No, ciekawe, czy faktycznie by się odważyli na takie teksty, jak do mnie piszą względem kobiet. A jeśli by się odważyli, to naprawdę niedobrze. Ale nie każdy tekst to tekst Kultaja. Michał pisze: macaliśmy to samo awokado i kajzerkę, to prawie jakbyśmy trzymali się za ręce. Ładne, ładne. Ale tę kajzerkę, Michał, to macaliście w zabezpieczeniu, prawda? W sensie w foliowej rękawiczce. Jeszcze Sylwia z głosówką.
1: Cześć, Eska. Nie wiem, czy to koniecznie tekst na podryw, ale koleżanki zawsze mówią mi, że spotkam w sklepie miłość swojego życia, bo sięgniemy po tę samą bułkę w supermarkecie.
0: I tak sobie wyobraziłem, że ktoś o tym wie i czatuje na ciebie przy tych bułkach, tylko z lekko obłąkanym wzrokiem i czeka z założoną rękawiczką oczywiście, by chwycić za tę samą bułkę. Sylwia, jeśli tak się stanie, to nic nie będziesz musiała mówić, po prostu pokażesz na eskową koszulkę z napisem cześć i poczekasz na jego dalsze kroki. Łatwo ganki, Majko, po krótkiej przerwie wezcę później obiecany Calvin Harris.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Kielce, Zagnańska 27.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest fresh. Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
11: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
13: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
14: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
13: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
14: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obiekt w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
16: I po reklamie.

0: pełen energii, John Newman i Love Me Again. To hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. No dobra, to jak już mamy za sobą pierwszy tekst na podry, to teraz gdzieś trzeba pójść na jakieś pierwsze spotkanko. Jakieś ekskluzywne miejsce? To może stacja benzynowa! Mimo tego, że jest wprowadzone CPN, to i tak jest drogo, a jutro będzie trochę drożej niż dzisiaj, więc warto dzisiaj się wybrać na taką ekskluzywną randkę. Tak jak dzisiaj 95 kosztuje 6,41, tak jutro będzie kosztowała 6,46, 98 to już naprawdę creme de la creme, 7,26 i olej napędowy za 7,47 to są ceny na jutro, takie właśnie podane przez rząd i Ministerstwo Energii bardzo konkretnie. Muzycznie za chwilę dla każdego coś fajnego, bo będzie najpierw Eminem, później David Guetta, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Hej, moda lato i SK? To się musi udać.
7: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
6: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
7: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
8: Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
6: Vive Profit. Moda wraca.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce, to będzie big!
12: I po reklamie.

Tak brzmi lato, tak brzmią wakacje 2026 na antenie Radia SK. Axwell i Bon, czyli Whatever Turns You On, tuż przed godziną 13. Po 13 mam dla was kolejną paczkę hitów na czasie na lato. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay. Pozwólcie, że dam wam na sam początek po 13.

0: szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOT. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję! Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
7: I po reklamie.
8: No dzisiaj w Świętokrzyskiem tak wszystkiego po trochu. I przelotny deszcz, i słońce, a na skali zaledwie 19 stopni. Jutro cieplej, do 22 kresek. No i również szykuje nam się taka mieszanka pogodowa. Nie zanosi się na powrót upał.
9: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors.
8: David Bong, kłaniam się. Jeśli macie ochotę troszkę poszaleć za kierownicą, to w Kielcach jest do tego idealne miejsce. E1 czekają na Was go-karty.
10: Mamy go-karty podwójne, czyli tak zwany tandem, gdzie może przyjechać i przewieziony zostać dzieciaczek od 105 cm wzrostu. Są też go-karty juniorskie od 135 cm wzrostu i go-karty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje, bo mamy i go-karty normalne. I jak ktoś wykręci dobry czas na naszym torze, są też go-karty takie mocniejsze do fajnej zabawy.
8: Zachęcał Rafał Zygan z E1 do kart w Kielcach. I jeszcze zaproszenie na kielecki telegraf z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody. To idealne miejsce na towarzyskie spotkania. Pośmigacie tam na wrotkach czy pogracie w minigolfa.
9: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
11: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. To region zależny od Rosji.
12: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz.
11: To szef rządu. Prokuratura ocenia, że nie

0: A podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu, mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane. Już w sobotę strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Ceny paliw idą w górę. Na stacjach będzie drożej o 5, 6 i 10 groszy. I tak jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, za 98 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
1: Także jak na stację, to raczej dzisiaj. Dawid Podsiadło na błysk, dosłownie za 3 minuty, a nawet za 2. Na naszej antenie będzie też Somber i jego świetne nowe My Body Isn't Ready. 13:30 na zegarach. W SC już grają hity na czasie na lato. Michu Sobkowski, witajcie. The Killaroy, Justin Bieber już teraz.

0: Ach, jak byłbym mistrzem w bilokacji, to jednocześnie byłbym w Polsce i na jego koncercie podczas Stiget. Somber, My Body Isn't Ready, świetny numer i świetny koncert z tego, co widziałem i słyszałem na naszym meskowym Instagramie, no bo nasi ludzie byli na Stiget w tym roku. Oczywiście bilokacja jest niemożliwa, ale wy, jeśli macie jakieś plany na to, w czym chcecie być mistrzami, no to dajcie nam znać, bo to zgadnięcie jest oczywiście słowo otuchy i 1000 zł. Już dziś w imprezie taka opcja ze zgłoszeniami zupełnie za darmo na sk.pl. Z takich bardziej realnych rzeczy... Chociaż nie, to wciąż jest nierealne. Chciałbym być mistrzem w nakłanianiu mojego kochanego synka Adasia na przykład do porannego ubierania się. Kiedyś już to mówiłem, ale to wciąż prawda. Wygląda na to, że łatwiej jest namówić 30-latkę, żeby się rozebrała, niż 4-latka, żeby się ubrał. Zara Larsson, kolejna gwiazda Stiget. Za chwilę Midnight Sun, a później Martin Garrix i Ed Sheeran w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, co? To był 2001 chyba? Jak powiem, że to było ćwierć wieku temu, to dziwnie zabrzmi, prawda? Duet, amerykański duet I.O. i Rapture na antenie Radia SK. Dobra, ale koniec już z przeszłością, spójrzmy w przyszłość, na przykład w stronę kolejnej rundy turnieju Cincinnati Open 2026. W tej kolejnej rundzie z Polaków została już tylko Iga Świątek. Gra dalej i już jutro grać będzie z Diane Perry. Trzymamy kciuki. Tame Impala i Jenny w remiksie Dracula numer za chwilkę, a później coś od Aviciego u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Bichiese. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14. Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

kopniak energetyczny w wasze uszy. BB Rexha i David Guetta, Sad Girls, tu godziną 14 na antenie Radia SK. Ilona prosi na SK-owym Messengerze. Hejo, przypomnijcie mojemu mężowi, że jego żona ma dziś imieniny. Do wszystkich mężów, wszystkich Ilon. Wasze żony mają dziś imieniny. No bo nie wiem za bardzo, jak to zrobić konkretnie. Wiem za to, co zrobi Kasia Węsierska po godzinie 14. Zagra mnóstwo hitów na czasie i będziecie też, a co tam, wrzucać na luz. Na początek Temple City i Self-Aware od Kasi, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michał Sobkowski, cześć.

0: Noc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Po południu nieprzyjemny wiatr będzie dawał nam się we znaki, no i temperatura dosyć niska jak na sierpień. Maksymalnie możemy spodziewać się 19 stopni. Niewykluczone, że przelotnie pokropi. W nocy 13, jutro pochmurno z przejaśnieniami i 22 kreski w Świętokrzyskie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
13: Dawid Bąk, kłaniam się, Bałtowski Kompleks Turystyczny. To miejsce, w którym nie będziecie się nudzić. Do waszej dyspozycji jest Park Dinozaurów, Zwierzyniec, Ośrodek Jeździecki, Park Miniatur, Prehistoryczne Oceanarium, Wioska Czarownic, wiele innych niesamowitych miejsc. W wolnej chwili możecie też skoczyć do Skarżyskiego Parku, który zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa.
14: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
13: Mówił właściciel obiektu Hubert Olejarz. No i przypominamy wam, że wciąż trwa letnia trasa Eski Summer City. W te wakacje odwiedzamy najfajniejsze i najciekawsze miejscówki w Świętokrzyskiem.
12: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
15: Na zegarach punktualnie 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni.
16: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest

0: wszystko lipa, jedynie co zrobili to tylko most. A jakby tak padało dwa dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada.
2: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć.
1: Rząd zaznacza, że mimo ogromnych środków, które trafiły do miasta, nigdy w 100% nie ochronią one przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi przedstawicielom firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. Dwa lata temu w budynku doszło do pożaru i wybuchu, zginęło w nim dwóch strażaków. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza niemal na całym wybrzeżu. Sytuacja jest dynamiczna, trzeba sprawdzać oznakowanie na plażach lub przez stronę serwisu kąpieliskowego GIS.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
5: Radio SK.
6: Pogoda, niepogoda, zakaz kąpieli czy nie zakaz kąpieli nad morzem, ceny gofrów w Norwie cały czas, o cenach ryb nie wspominając. Minuta po godzinie 14. Temper City, Self-Aware, to już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: iPhone'a w kieszeni, ale z własnej drukarki. Nicki Minaj, Starships w Radiu SK, 16 minut po 14. To jest historia z Polski, dlatego że panowie w Jedlinie Zdroju na Dolnym Śląsku zostali zatrzymani po tym, jak ekspedientka w jednym ze sklepów zawiadomiła policję, no bo zorientowała się, że klient zapłacił sfałszowanym banknotem 100-złotowym. Jak zaczęło się dochodzenie, to na jaw wyszło, że takich pieniędzy panowie mają więcej, no i w kilku sklepach zapłacili banknotami o nominale 20 zł, które to banknoty rzeczywiście nie istniały, bo zostały wydrukowane na takiej domowej, zwykłej drukarce. I było ich więcej. Można stać się bogatym, chociaż na chwilę można, ale może panowie po prostu pomylili życie z grą w Monopoly i wystarczyło wyrzucić pole bankrut, żeby ukrócić ten proceder.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję! Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
7: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obiekt w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Age, Ring My Bell w Radio SK, choć nie o dzwonieniu, to jest kawałek, to jest sygnał, żebyście zadzwonili do tych, do których telefon odkładacie od dawna, bo mogą to być sprawy miłe, z którymi można zadzwonić i zawsze wydaje nam się, że mamy czas, a mogą to być też sprawy odkładane na świętego nigdy, których nie chcemy załatwić, a ten telefon tak patrzy i czeka, aż w końcu ten numer wybierzecie. Jeżeli ktoś ma do załatwienia jakąś sprawę dziś, której załatwiać nie chce mu się od dłuższego czasu, to ja was teraz motywuję. Nagrajcie, co to jest za sprawa, która czeka na załatwienie od XXX czasu. Głosówką na eskowym Messengerze. Może razem tę sprawę załatwimy? Enrique Iglesias, Dua Lipa, Corazon za chwilę Westy.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją 1,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 zł za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 zł za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
9: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejdź od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
10: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
11: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Kamiq Easy już od 83 200 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
14: I po reklamie.

0: piątek, fala.
1: Ale się zrymowało. Loser w Radiu SK, 6 minut do godziny 15, po tej 15 będzie już lepiej. Chyba, że ktoś ma spotkanie, które mogłoby być mailem, to wtedy trzymamy bardzo kciuki i jesteśmy razem z wami, choć nie fizycznie, bo tego byśmy bardzo nie chcieli. Po 15 za to kolejne hity. Wam też zagram, będzie m.in. Sylwia Grzeszczak i nowy singiel Mango Veste.

0: 20 z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Hej, moda lato SK? To się musi udać.
5: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w Twoim mieście.
4: Czekają na Ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
5: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
6: Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
4: Vive Profit. Moda wraca.
7: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
8: To zależy.
7: Czyli?
8: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
7: Serio?
8: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
7: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
8: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
7: I to wszystko na jednej uczelni?
8: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
7: To właśnie studia, których szukałam.
8: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Zdaje się, że dzisiaj będziemy mogli spać spokojnie wieczorem i w nocy bez burz. Ewentualnie może troszkę pokropić. Temperatura minimalna na poziomie 13 stopni. Jutro nieco cieplej niż dzisiaj, do 22 kresek w Świętokrzyskie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 15 na zegarach, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty za pobicie ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. 46-latka odpowie za znieważenie na tle narodowościowym, pobicie i uszkodzenie mienia. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat.
17: 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów.
16: Informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa. Sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dzisiaj w nocy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
18: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
16: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Łódzkie Zoo zaprasza na zlot fanów ziemniaka. Chodzi o kędu brazylijskie pokryte kolcami, które podbiło serca swoim sposobem jedzenia. Mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
19: Podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przyjemnie.

0: Przebiera językiem, wypluwając te resztki.
1: W sobotę w łódzkim zoo z lot fanów ziemniaka będzie można więcej się o nim dowiedzieć i oczywiście zobaczyć, jaki je. Szczegóły na stronie łódzkiego zoo.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
3: Radio SK.
4: Minuta po godzinie 15 to jest taki czas, kiedy stres może się wzmagać. Podobno na ten stres bardzo dobre jest głaskanie psa. To ja teraz to robię za was, bo ten pies obok mnie jest. Kuba i Kuba, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: David Guetta. Run, run, river. To za nami w Radiu SK. Słuchajcie, gdybym się teraz przez chwilę nie odzywała, to musicie nam wybaczyć, ale mamy alarm przeciwpożarowy w pracy. A to oznacza, że powinnam opuścić to miejsce co niniejszym czy nie. Jest to jedno z największych zaskoczeń tego wtorku. Gdyby ktoś miał podobne i chciał się nimi podzielić, głosówki na eskowym messengerze. Czekam, zapraszam. Ale jakby co, to muzyka będzie grała. Mam nadzieję. Radio
1: SK. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
3: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
4: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
5: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
6: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: i Money, Don't Be So Shy w Radiu SK, 24 minuty do godziny 16, z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy teraz gdzieś w autach zmierzają w stronę na przykład pracy albo załatwiania różnych spraw. Pytałam was, co odkładacie na świętego nigdy, co czeka na zrobienie i może to, że o tym opowiecie w Radiu SK będzie sprzyjało temu, że to szybciej załatwicie. No to w takim razie na co czeka Jakub, a właściwie jaka sprawa czeka na Jakuba?
1: Ja mam dzienniczek praktyk do uzupełnienia na studia i to od 2 miesięcy i bardzo, ale to bardzo mi się dalej nie chce, mimo że powinienem to zrobić i teraz troszkę żałuję, że nie zrobiłem tego od razu z dnia na dzień.
0: Kuba, to jedna wiadomość świadczy o tym, że jesteś całkowicie gotowy na wejście na rynek pracy i że jednocześnie nie jesteś na niego gotowy w ogóle.
2: Radio SK. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją 1,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 zł za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 zł za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99. 9 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
12: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
13: I po reklamie.

0: Swaley, Post Malone, czyli Sunflower, fani Spidermana zdecydowanie lubią to gramy w Radiu SK tuż przed godziną 16, ale wy też się czasami chwalicie albo dzielicie tym, co się u was dzieje. Patrycja?
1: Trzymajcie kciuki, właśnie jadę załatwić odbiory domu. I to jest ta sprawa niecierpiąca zwłoki.
0: Patrycja, gdyby to ode mnie zależało, to odbiór domu już byłby załatwiony. Ode mnie zależy to, co wam zagram po godzinie 16, to jak się poczujecie, mam nadzieję, że dobrze, dlatego że w rozpisce hitów m.in. nowość od Swedish House Mafii, a także Dawid Podsiadło, który no może nie wysprząta, ale powie wam, że mieszkanie to powinno być na błysk wysprzątane. Za chwilę wracamy z najlepszymi hitami w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów

0: buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję! Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie 49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Gorące lata gdzieś nam uciekło i na razie nie ma zamiaru wracać. Nadchodząca noc ze spadkami temperatury do 13 kresek, możliwy deszcz. A jutro w ciągu dnia również mogą przydać się parasole, ale będzie też pojawiać się słońce do 22 stopni w Świętokrzyskiem.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia, że rodziny otrzymają pomoc psychologiczną oraz wsparcie przy organizacji transportu zmarłych.
10: Zespoły trzyosobowe pojadą do rodzin, będzie z nami psycholog i też postaramy się udzielić wsparcia.
9: Na SK.pl przeczytacie wzruszające historie rodzin ofiar wypadku. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja, ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Nawet 500 000 Polaków może korzystać z leków na otyłość. Mowa o specyfikach, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Po leki trzeba sięgać jednak ostrożnie, zaznacza Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
11: Jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby powiedzieć, że wiemy już wszystko na ten temat.
9: Same leki nie sprawią, że tłuszcz zniknie. Potrzebna jest jeszcze zmiana stylu życia. Z otyłością może zmagać się nawet 30% Polaków.

Jest wtorek, ale za tydzień, a wy jesteście nad polskim morzem. Najpierw idziecie na plażę, jecie tam gofra, a potem kierujecie swoje kroki do Opery Leśnej, gdzie oglądacie m.in. konkurs na bursztynowego słowika. Kto chętny? Ja już teraz wysyłam do Sopotu i rozdaję bilety. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Swedish House Mafia, ich nowość, czyli Happiness is so set na antenie Radia SK. Bilety na Sopot Top of the Top Festival będę dla Was mieć, ale wcześniej przepis na idealną sylwetkę. Naukowcy to zbadali, ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby to miało sens. Uwaga, jeden raz nie wystarczy. Tak przeciętnie to jakieś 3 dni aktywnego treningu będzie w sam raz, żeby osiągnąć formę życia. Oczywiście do tego trzeba jeszcze stosować dietę. Jak usłyszeliście słowo dieta, to trochę nam się wszystkim już odechciało. David Guetta i Adam White już teraz w Radiu SK.
1: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
10: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
11: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, moda lato SK? To się musi udać.
15: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
14: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
15: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit.
16: Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
14: Vive Profit. Moda wraca.
17: I po reklamie.

0: Jak zapomnieć 1.8L? No nie da się. 23 minuty do godziny 17. Bilety na Sopot Stopow The Top Festival mam dla was dokładnie na dzień drugi, czyli na wtorek, dokładnie za tydzień. Wtedy tam konkurs o bursztynowego słowika na scenie artyści, których znacie z Radia SK. No my też tam będziemy, więc można wpaść i przybić piątkę i wy też tam możecie być. Kto chciałby taki podwójny bilet na drugi dzień Sopot Top of the Top Festival 2026? Ten już teraz może nagrać eskową głosówkę na eskowy Messenger. Dajcie znać, co koniecznie trzeba zrobić w każde wakacje, żeby uznać, że te wakacje się rzeczywiście odbyły. Ja na przykład zawsze muszę zjeść gofra z kremem czekoladowym i z truskawkami. Inaczej wakacje uznaję za niebyłe. Co wy musicie zrobić? Głosówka na eskowy Messenger. Kto chętny pojechać na Sopot Top of the Top Festival 2026 na dzień drugi? We wtorek, dokładnie za tydzień, ten daje znać na eskowym Messengerze.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
4: To zależy.
3: Czyli?
4: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
3: Serio?
4: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
3: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
4: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
3: I to wszystko na jednej uczelni?
4: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
3: To właśnie studia, których szukałam.
4: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obieg w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
7: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
7: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
11: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Bielska.
1: Bielska, Kielce.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, nie później, tylko za chwilę. Wiadomości z krajów ze świata w Radiu SK, a potem godzina szczęścia, czyli 17 u nas.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.

0: Parkli Nowe Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Parkli Nowe Kielce.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
2: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W drugiej połówce tygodnia powinno zrobić się nieco cieplej, no ale na fajerwerki się nie zanosi. Nadchodząca noc ze spadkami do 13 kresek. Środa z przejaśnieniami, może też delikatnie pokapać, a na skali w Świętokrzyskiem do 22 kresek.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
9: Dawid Bąk, zapraszam w ostatni weekend wakacji. Rozgrzeją Was Dni Starechowic, które są organizowane wspólnie z SK Music Tour. Na scenie pojawią się T-Love, Young Gifuka i Skolim oraz Bryska. Koncerty i dobra zabawa na terenie Mosiru przy ulicy Szkolnej w Starechowicach to jednak nie wszystko.
11: 29 i 30 sierpnia to także trzeci zlot zabytkowych autobusów do naszego miasta. Przyjedzie kilkadziesiąt zabytkowych autobusów z różnych części naszego kraju.
9: Mówi prezydent Marek Materek. Dni Starechowic poprowadzą dobrze Wam znani Rafał Adamczak i Mati Fuczyło. Na koniec jeszcze kino. Dwie świeżynki mamy w Heliosie, tylko jedna noc oraz koniec ulicy Dębowej.
10: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
12: Wybiła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
14: 12 do 13 pacjentów.
13: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób przetransportować poszkodowanych do kraju.
15: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
13: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
12: Węgierski sąd zdecydował z kolei o dalszym losie kierowcy autobusu. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Dwa lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Padało kilkanaście minut, a woda dosłownie płynęła ulicami.
16: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie, smychy i rozjeździli cały wał. My kościemy roby, ale co z tego?
12: Urzędnicy apelują o opanowanie emocji.
17: I w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie ta woda nie płynie dzisiaj.
12: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja po prostu nie dała rady przyjąć tyle wody na raz. Toprowcy apelują do turystów, by dokładnie zapoznawać się ze szlakiem przed wyjściem w góry. Wiele szlaków wysokogórskich jest jednokierunkowa, a często zdarzają się niebezpieczne sytuacje chodzenia pod prąd. Aura w górach już jesienna, na najwyższych szczytach złapały pierwsze przymrozki.
18: Wrzuć na luz.
19: Wrzuć na luz.
18: Radio SK.
12: To już czas.
20: To już. Minuta, właściwie dwie po godzinie 17. Kto kończył pracę o 17, ten zaczął już robić nadgodziny. Przynajmniej w moich zasadach. Temper City, Self-Aware, Rihanna, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka. To jest plan, który mamy na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rude Boy, Rihanna, 16 minut po godzinie 17. Za tydzień o tej porze będziemy się dowiadywać, a właściwie nie. Będziemy już w Sopocie, być może razem z wami, i będziemy czekać na koncert obursztynowego Słowika. No to pytanie, kto jedzie? Takie bilety rozdajemy wam w tym tygodniu przez cały tydzień dokładnie, więc codziennie Sopot Top of the Top Festival, to właśnie tam was zabieramy. No jest jedna dziewczyna, która powinna tam pojechać, Małgosia.
1: Kasiu, co trzeba zrobić w wakacje? Trzeba zapewnić dziecku atrakcję. I taką atrakcję bym chciała wygrać. Mamy blisko, a nie mamy biletów. A z moją 5-latką na pewno będziemy się dobrze bawić.
0: Trochę to brzmiało, Małgosia, jak pójście na skróty, ale chyba całe rodzicielstwo się na tym opiera, więc wspieramy oczywiście. Jedziesz, Małgosia, na Sopot Top of the Top Festival. Wysłuchajcie Radio SK, bo codziennie takie bilety dla was mamy.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny: Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
8: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Bichiedze. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Bichiedze! To będzie big!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
11: I po reklamie.

0: A to Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. Wyłączyć internet powinni. Nie żartuję teraz, bo ile razy wejdę gdziekolwiek, na jakikolwiek portal, to się zawsze dowiaduję, że wszystko robię źle. A to źle robię pranie, a to źle myję naczynia, a to źle, że ścielę łóżko od razu po wstaniu, bo się roztosza, unoszą i jest problem. No naprawdę, to teraz się dowiedziałam, że źle jeszcze bierzemy prysznic. I to pod kilkoma względami źle. Po pierwsze, on może być zbyt gorący, po drugie, jak się bierze zbyt często. Tego nie będę mówić na głos, to też jest źle. Jak się używa zbyt dużo żelu albo zbyt mało żelu pod prysznic, to też jest źle. Jak człowiek się za szybko wytrze ręcznikiem albo za późno wytrze ręcznikiem, to też jest źle. Nie wiem, może po prostu najlepiej pewnych rzeczy nie robić, chociaż akurat ten prysznic to z korzyścią dla społeczeństwa. Im więcej, tym lepiej.
1: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Buty, buty, buty! Jeszcze więcej butów na każdą okazję! Skechers. Sprawdź je w Galerii Echo w Kielcach na poziomie minus 1. Skechers. Szeroki wybór obuwia dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci. Do biegania, trekkingowe i na każdy dzień. Skechers to technologia i indywidualne dopasowanie do najbardziej wymagających potrzeb. Skechers. Zabierz komfort ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Wstąp do nas w Kielcach do Galerii Echo na poziom minus 1.
4: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obieg w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
5: Hej, moda lato Jeska? To się musi udać.
6: SK Summer City rusza w trasę i podjeżdża pod sklepy Vive Profit w twoim mieście.
5: Czekają na ciebie modowe hity, zabawy z nagrodami i letni vibe, jakiego jeszcze nie było.
6: Odnów szafę w stylu eko i złap wyjątkowe okazje z Vive Profit. Gdzie i kiedy? Już w środę. Radomska 18, Kielce. Od 13 do 16.
5: Vive Profit. Moda wraca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
9: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
10: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
11: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
12: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: To coś, Łajcior, Palar, Wowy Simon w Radiu SK. 7 minut do godziny 18. Muszę wam coś zdradzić, czego nie widzieliście, ale dziś zabrałam jednego ze swojego psa po prostu. Jednego swojego psa ze sobą do radia, na program. No i Lolek, bo tak nazywa się pies, siedzi tutaj przez cały program i mniej więcej od półtorej godziny bardzo chce wyjść, więc tłumaczę mu, że to jest praca. Tu się nie da wyjść tak po prostu wtedy, kiedy się chce. Nie wygląda na zadowolonego. Myślę, że podziękuję teraz za każdą karmę, że w związku z tym, że tu jestem, to ją ma? Nie sądzę. Po 18 w Radiu SK Michał Hanczak. Imprezka. Dobrze wam będziemy grać i dobrze wam minie. Wtorkowe popołudnie łamane na ciągle jeszcze letni wieczór.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
5: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
6: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
7: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję.

0: aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Zdaje się, że dzisiaj będziemy mogli spać spokojnie wieczorem i w nocy bez burz. Ewentualnie może troszkę pokropić. Temperatura minimalna na poziomie 13 stopni. Jutro nieco cieplej niż dzisiaj, do 22 kresek w Świętokrzyskiem.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
3: Dawid Bąk, kłaniam się. Tila, Young, Iggy, Fukaj, Skolim i Bryska. To gwiazdy Dni Starechowic, które nadciągają wielkimi krokami. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w ramach trasy SK Music Tour.
5: Powiedzcie znajomym, przyjacielom, rodzinom, widzimy się tutaj na terenie Mosiru na kolejnych Dniach Starechowic.
3: Ze Starechowic mówiła dyrektor Parku Kultury Agnieszka Lasek-Piwarska. A Dni Starechowic poprowadzą dobrze wam znani z anteny Radia SK Rafał Adamczak i Mati Futrzyło. Do zobaczenia w ostatni weekend sierpnia na terenie Mosiru w Starechowicach. I jeszcze zaproszenie do Alei Miniatur w Sabacie Krajno. Czekają tam na was miniaturowe budowle z różnych zakątków świata. W Sabacie Krajno możecie odwiedzić również Park Papug.
4: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
6: Zbliża się 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk. Powołał się on na ustalenia służb państw z regionu. Romanowski właśnie stamtąd nadał do Polski wniosek o wydanie mu listu żelaznego. Prokuratura oceniła, że nie ma podstaw do jego wydania. Aż 17% osób w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa. Wynika z najnowszego badania portalu chrońpesel.pl. Jeszcze ceny paliw. Jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46 za 98, 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
7: SK Sport News.
6: I na początek decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. O 21:00 dziś aż 3 mecze. Lewski Sofia zmierzy się z AEK Ateny, Fenerbahce z Olympique Lyon i Dinamo Zagrzeb z Viking Stavanger. Maja Chwalińska odpada z turnieju w Cincinnati. Przegrała z Dianą Schneider 2-6-6-7. Mecz przerywany deszczem był bardzo zaciekły. Trwał aż 4 godziny. Jedyną Polką w amerykańskim turnieju pozostała więc Iga Świątek, która jutro zmierzy się z francuską Diane Barry.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
9: Że Liga Mistrzów dzisiaj. No mistrzami to są wszyscy ci, którzy słuchają wieczorem Radia SK i imprezki. Zresztą mistrzów też będę dzisiaj poszukiwał i nawet płacił 1000 zł, ale o tym później. Teraz zaczynamy od hitu 4 pory roku od Wiktora Waligury. Tuchanczak, dzień dobry. Hit.

Andrea Bocelli, Spółka, tak można określić ten hit. 10 minut po 18, słuchacie Eski. Nie zabytki, nie parki rozrywki, chociaż to też, ale jednak supermarkety. Te właśnie miejsca stają się coraz większą atrakcją turystyczną, kiedy jedzie się w jakieś miejsce. Co więcej, ten trend odwiedzania na wakacjach lokalnych supermarketów i szukania lokalnych produktów i lokalnych smakołyków, których nie ma nigdzie indziej, nazwany został już grocery tourism, czyli właśnie taką turystyką marketową, warzywniakową, gdybyśmy tak chcieli bardzo dokładnie przetłumaczyć. No bo właśnie o to chodzi, żeby próbować lokalnych serów, wędlin, chipsów czasami, których nie ma w naszym kraju. I tak sobie pomyślałem, bo ja absolutnie jestem jednak chyba przedstawicielem tego trendu, że może dzisiaj sobie zrobimy już taką małą listę, w sumie no jesteśmy w drugiej połowie wakacji, część z was na pewno po urlopach, rzeczy, które znaleźliście w lokalnych supermarketach, które wam zasmakowały, albo wręcz przeciwnie, a których nie ma w Polsce. A nawet jeżeli są, to tutaj tak nie smakują i są zupełnie inne. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, opowiadajcie. Ja będę pierwszy, bo ktoś musi zacząć. Absolutnie jestem fanem lodów w kokosie. Tak, tak. Jest po prostu kokos na pół. Zrobione są takie miseczki z tego kokosa i w środku są lody z wiórkami kokosowymi. W hiszpańskiej Mercadonie one są. Ja wiem, że w Polsce też są dostępne, ale w ogóle tak nie smakują jak tam. Radio SK. To kto coś dorzuci do lodów w kokosie z Hiszpanii? Nie trzeba nawet kokosów, za darmo można nagrać głosówkę na Messengerze Eski. A tymczasem Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love już teraz w imprezce. Za chwilę Axwell i Bon.

0: Łatwo Gęgi Majko w Radiu SK. 20 minut po godzinie 18. 18 sierpnia ruszamy na tak zwaną turystykę zakupową, marketową. Grocery tourism to jest już taki trend zwiedzania brzuchem. Bardzo mi się to podoba, że zamiast muzeów, zabytków zwiedzamy lokalne supermarkety i szukamy lokalnych produktów, żeby posmakować, jak brzmi, jak smakuje życie w danym miejscu, w którym jesteśmy. No i na przykład odezwała się na Messengerze Eski Renata.
1: Ja właśnie byłam na długim weekendzie w Rumunii i nic tak nie smakuje jak rumuńskie arbuzy. One są po prostu przepyszne. Pozdrawiam.
0: Nie ma to jak arbuz. No chyba, że w lustrze jak stoimy i widzimy przed sobą takiego arbuza, to trochę gorzej. To zwłaszcza ja mam tak po wyjazdach i przed wyjazdami w sumie też. No to jeszcze maja. Ja wspomniałem o lodach w kokosie i poniekąd w temacie.
2: Mogę serdecznie polecić lody w Szwajcarii. Najzwyklejsze rożki, ale zrobione z tutejszego, znaczy z tamtejszego mleka. Pyszne, po prostu rozpływają się w ustach.
0: Jeszcze nie próbowałem, nie byłem jeszcze w Szwajcarii, bo cały czas mam wrażenie, że tam nie tylko lody rozpływają się w ustach, ale przede wszystkim to bardzo szybko rozpływają się pieniądze, które ze sobą zabierzemy. Zwiedzamy za chwilę dalej brzuchem.
3: Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, nosem, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
11: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
10: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
11: Niemożliwe.
10: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
11: Sprawdźmy to.
10: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
14: I po reklamie.

0: czasami powie człowiek ło, a czasami ło, kiedy na przykład w jakimś lokalnym, zagranicznym markecie w czasie wakacji dorwie jakiś produkt, który mu zupełnie nie będzie smakował. Ja tak parę razy miałem, na przykład z chipsami o dziwnych smakach, albo z jakimś czeskim odpowiednikiem napoju typu cola. Wiem, są zwolennicy, ale rzeczywiście zwiedzanie brzuchem i zwiedzanie lokalnych marketów to jest taki nowy trend wakacyjny, o którym głośno nie tylko u nas ostatnio. I dlatego was pytam o wasze odkrycia z takich podróży do lokalnych marketów. Krzysiek? Nie, Kazik. Kazik się nagrał na Messengerze Eski.
1: No hej, w Polsce na przykład nie ma coffee cake. Są bardzo pyszne. Donatów też nie ma. Znaczy są, ale to nie jest to, co w Anglii. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Już się bałem, że na początku zaczniesz mówić o tych coffee shopach, że w Polsce nie ma. No też nie ma. A jeśli chodzi o donaty, no tak, zgadzam się, te polskie jednak są gorsze niż te zagraniczne, przynajmniej w moim odczuciu, ale jednak ja jestem team polski pączek. I w ogóle polski pączek jestem.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Myślisz o wakacjach dla swojego dziecka? Fly Sky i Centrum Rozrywki Amfitoria Kielce zapraszają na półkolonie pełne przygód. Tory przeszkód, kręgle, go-karty, warsztaty kulinarne, survival. Zapisy na biuro@fly-sky.pl. Więcej informacji na naszej stronie www. Fly Sky. Półkolonie pełne wrażeń.
7: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

kończą się kolonie, trzeba się rozjechać w swoje rodzinne strony, rozstać się z tą kolonijną żoną albo kolonijnym mężem, z którym trzymaliśmy się przez ostatnie dni. Obiecujemy sobie, że będziemy pisali wiadomości, że spotkamy się już niedługo po koloniach, ale wiadomo, że różnie to może być. No i to jest właśnie taka ścieżka dźwiękowa, My Body Isn't Ready, Sombr właśnie tak brzmi, jak taka końcówka kolonii i takie rozstanie, ale bardzo pięknie brzmi. Jestem bardzo ciekawy, czy za kilkanaście lat komuś właśnie z was będzie się ten hit kojarzył z jakimś rozstaniem poobozowym, pokolonijnym. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby pozdrowić swoją dawną miłość z kolonii, to bardzo proszę, to jest doskonały moment. Wakacyjna imprezka też po to, żeby przypominać o takich historiach i łączyć ludzi. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane zawsze.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
1: Czekaj!
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
1: Kielce, Zagnańska 27.
0: Typ Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AKPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
4: To zależy.
3: Czyli?
4: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
3: Serio?
4: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
3: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
4: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
3: I to wszystko na jednej uczelni?
4: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
3: To właśnie studia, których szukałam.
4: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: 3, 2, 1, nowy start! Centrum EPP Power Park, w którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na BIG Kielce! Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. BIG Kielce! To będzie BIG!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Gibbs i Kukon wskoczyli na szczyt i hit pod tytułem Ty masz zajął wczoraj pierwsze miejsce deskowej Rap 20. No a skoro tak lubicie ten kawałek, to i w imprezce go nie zabraknie, bo zagram go w tej godzinie. A co jeszcze słychać w Rap 20? No zajrzyjcie na sk.pl, tam całe notowanie i możliwość głosowania na ulubione kawałki, a lista co poniedziałek od 23 w Wesce oczywiście. Margaret zapowiedziała wyjątkowy koncert poświęcony jej albumowi, który nadchodzi. Na razie poznajemy epki, które się na album Tripolar złożą. A 11 grudnia w warszawskim Palladium odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony całemu nowemu materiałowi. Bilety będą w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu. Ciechocinek to nie tylko sanatorium i tężnie. Prężnie szykujemy się do kolejnego koncertu z cyklu SK Music Tour właśnie w tym mieście. W najbliższą sobotę wystąpi tam m.in. Michał Szczygieł, znany z hitów Adrenalina, Spontan czy Nic tu po mnie. Kto ma blisko, niech wpada, zwłaszcza że wstęp jest darmowy, a SK Music Tour startuje na plaży miejskiej w sobotę o 16. Zanim gdziekolwiek człowiek pojedzie w sobotę, to najpierw będzie musiał wysprzątać mieszkanie na błysk pewnie. A kto tak ma, że w sobotę rano musi sprzątać? Nie to, że z własnej woli, tylko na przykład mama każe. Albo żona. Na błysk Dawid Podsiadło już teraz w Esce. Rozpoczynamy kolejną godzinę z wakacyjną imprezką. Tu Hanczak, dobry wieczór.

Bardzo wakacyjny hit od Bledki na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezce. Mam nadzieję, że nawet jeżeli nie macie teraz wakacji, to odpoczywacie już po ciężkim dniu, że trochę oddajecie się przyjemnościom i mam nadzieję, że słuchanie imprezki to jest jedna z tych przyjemności. A z kim ten czas spędzacie? Tego nie wiem, no chyba, że ktoś się z was przyzna, ale mam takie badania, które mówią, z kim najchętniej Polacy spędzają wolny czas. Cebos takie badania zrobił i to jest jedna taka ciekawostka z tych badań wyciągnięta, że mężczyźni częściej niż kobiety w naszym kraju deklarują, że lubią spędzać czas z partnerką lub żoną. I ta różnica jest dosyć spora, bo 54% panów mówi, że towarzystwo partnerki lub żony jest super, a tylko 32% pań tak mówi. A więc jest spora dysproporcja, co jeżeli dobrze rozumuję, świadczy o tym, że mężczyźni mówią, że super jest towarzystwo partnerki lub żony, ale niekoniecznie swojej. Wiem, dziwny tok rozumowania, ale zostanę w swoim świecie. Tobi Romeo, Fly High, już teraz w Esce.

0: Sienna Spyro na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezie. Jej album z tym hitem Great Expectation mam dla Was w tym tygodniu. Może nawet jeszcze przed 20 będzie można go upolować. Miejcie telefony pod ręką, bądźcie czujni. Na pewno po 20 będzie można upolować na naszej antenie Tysiaka. W tym tygodniu pytam Was, w czym chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Warto przemyśleć, warto napisać, no a potem czekać na telefon, bo być może jeszcze dzisiaj, przed pójściem spać, Tysiak wpadnie na Wasze konto.
1: Radio SK. Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpłytek.pl.
6: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi hit od Andy'ego Dusta, między innymi na antenie Radia SK w wakacyjne imprezy. Hanczak z tej strony, 664-402-302. To jest numer do mnie, to znaczy do radia konkretnie. Można dzwonić właśnie teraz, bo będę zadawał wam pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak nam dzisiaj ta zabawa pójdzie. 664-402-302. Pytania gotowe, a czy wy gotowi? Pamiętajcie, żeby mieć słuchawkę przy uchu, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Mamy pierwszy telefon. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Marcin.
0: Marcin, coś przydatnego w czasie deszczu. Ostatnio dużo tego deszczu w Polsce. Na pierwszą literę twojego imienia, czyli na M.
1: Na moją pierwszą literę na deszczu? To jest potrzebne?
0: Czekaj, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Mów do słuchawki, a nie gdzieś w powietrze.
1: O. Jeszcze raz pytanie, bo słabo ciebie słyszałem. Jeszcze raz mogę pytanko?
0: Coś przydatnego w czasie deszczu. Na pierwszą literę twojego imienia.
1: Moja moc.
0: Moja moc! No proszę, ale to masz takie moce, że co, chmury rozsuwasz? No dobra, to zobaczymy...
1: Biegam między kroplami.
0: A, ładnie. Zobaczymy w takim razie, jak pójdzie ci z drugim pytankiem. Miejsce, które omijasz szerokim łukiem na twoją pierwszą literę imienia.
1: Monopolowy.
0: Monopolowy, dobrze! W zdrowiu i trzeźwości. Bardzo ładnie, Marcin. Pochwalam. Pozdrowienia dla ciebie, a tymczasem już 21 Pilots w Esce.

Znam takich, którzy mogą słuchać tej piosenki bez końca, no ale w Radiu SK chwilowo się skończyła po 2 minutach i 27 sekundach. Oskar Sims, jego nowy hit bez końca przed 20 w Radiu SK. No ten pan ma już swojego bursztynowego słowika na półce z nagrodami. 2 lata temu podczas festiwalu w Sopocie go zdobył. A kto w tym roku powalczy o tę legendarną nagrodę, to zdradzę wam już za chwilę.

0: którym są m.in. Auchan, Obi, Decathlon, zmienia nazwę na Big Kielce. Wielkie otwarcie pod nową nazwą już 22 sierpnia. Będą akrobaci, ogniste show, dmuchańce i nagrody. A do tego popcorn i wata cukrowa całkowicie za darmo. Zabierzcie rodzinę i znajomych i świętujcie razem z nami. 22 sierpnia od 14, Radomska 18. Big Kielce! To będzie big!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
6: Dawid Bąk, zapraszam. Jeśli macie trochę wolnego czasu, to wpadajcie na ścieg jednego do E1 Go-Kart. Miejsce zostało stworzone przez pasjonatów sportów motorowych dla wszystkich chcących poczuć to, co czują kierowcy wyścigowi. A jeśli chcecie poczuć się jak na rajskiej wyspie, to śmigajcie na relaks do basenów tropikalnych. Tam czeka na Was palma, jacuzzi, czerwona rzeka. Poza basenami możecie skorzystać z sauny świętokrzyskich. To fajna opcja dla tych, którzy lubią naprawdę wysokie temperatury. Tylko jedna noc, koniec ulicy Dębowej oraz wszyscy moi wrogowie, to świeżynki w Heliosie w tym tygodniu. Są też Spider-Man, całkiem nowy dzień, Odyseja, Minionki i Straszydła oraz Ice Cream Man.
5: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
7: Muzyką się żyje.
8: Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, Emo i Sarsa, Natalia Mujanga, Jowi oraz Oceana. To oni dokładnie za tydzień o tej porze powalczą o legendarnego bursztynowego słowika. To konkurs w ramach Top of the Top Sopot Festiwalu. Ta cała impreza potrwa 4 dni, a wystartuje w poniedziałek. Oprócz rywalizacji o bursztynowego słowika nie zabraknie też koncertów z największymi hitami, nietypowych duetów czy koncertu ku pamięci Stanisława Sojki. SK też tam będzie. Już teraz zapraszamy. Mam nadzieję, że na siebie gdzieś tam po Perze Leśnej albo okolicach wpadniemy. O, zresztą przez cały ten tydzień możecie polować na bilety na festiwal w Sopocie. W poniedziałek i w czwartek na deskach Opery Leśnej pojawi się Zalia, która zapowiedziała, że jeszcze przed festiwalem, a dokładniej dzisiaj w nocy, opublikuje nową piosenkę. Jej tytuł to Daj mi znak i jak napisała w sieci Zalia, będzie to jej kochana, wyczekana ballada. No i będzie to kolejna zapowiedź nowej płyty wokalistki. Pierwszym hitem jest Tylko kochaj mnie, no i ten hit zagram na pewno w tej godzinie imprezki.
9: Impreska.
8: Wakacyjna zresztą. 2 minuty po godzinie 20. Handżak z tej strony. Za kilka chwil ktoś z Was, kto opowie mi o tym, w czym chciałby być mistrzem, dostanie tysiaka. Zapraszam ze zgłoszeniami na sk.pl. Teddy Swims, Glass Animals i Alan Walker z Evo Max. Tak, gramy już teraz.

0: Das Joy Riptide na antenie Eski. Za chwilę AG R&B, czyli Ring My Bell, ale najpierw ja zadzwonię.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ale nie dzwonkiem będę dzwonił, tylko telefonem, tradycyjnie. Do Arka, który był na SKPL. Dobry wieczór, Arku.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Pytamy was na SKPL, w czym chcielibyście zostać mistrzami? No i masz taką dziedzinę, która cię jakoś tak wciągnęła ostatnio. Co to takiego?
2: Jedna z wielu, ale która taka, no najbardziej chyba najbliższa mi sercu, to pszczelarstwo.
0: Pszczelarstwo! Ciekawe tak. Bardzo. Tak. Czekaj, gdybyś bardzo chciał być na przykład mistrzem kurnika, to bym zapytał, czy to tak, nie wiem, z pasji, czy dla jaj. A jeśli chodzi o pszczelarstwo, to tak z pasji, czy dla miotku?
2: Nie, z pasji, z pasji.
0: Okej.
2: Okay. Miodek to jest jakby efekt uboczny hodowania pszczół.
0: Ale czy można jakiś tak krok powiedzieć w tym kierunku już zrobiłeś, czy na razie to jest sfera marzeń?
2: Oj, to sfera marzeń i takie rozeznanie na razie delikatne.
0: Okej. Okay. Tak. No słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby to wszystko było miodzio po prostu, rzeczywiście, jeśli chodzi o twoje plany. I na dobry początek może gadżety od TEP Edukacja i do tego jeszcze 1000 złotych.
2: Co?
0: No tak, serio. Sprawdziłem, że za tysiaka to nawet ul można już kupić, także tak, powinieneś dać radę, więc pierwszy ul masz od Eski, krótko mówiąc.
2: Jak, super, no.
0: No, to teraz, teraz czekamy na słoik miodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja, www.tep.pl.

0: Tak właśnie imprezkowo-wakacyjnie wam gramy w Radiu SK. Wtorkowy wieczór, 20:30 na zegarkach. Pozdrowienia dla tych, którzy na urlopie teraz i którzy potrzebują takich dźwięków. Więcej jeszcze znajdziecie w programie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem i w sobotę również od północy, ale też przez całą dobę w naszej apce można sobie odpalić kanał SK Live Remix i słuchać setów dowoli. D.O.D. Easy Bizu, Careful, to już za nami na antenie Radia SK. Za kilka chwil Rose i Bruno Mars, także z pozdrowieniami dla tych, którzy być może w tej chwili stoją w kolejce na stacji benzynowej, ale nie po jakieś tam napoje, tylko po paliwo, bo wiadomo, że jutro te ceny paliw będą nieco wyższe niż dzisiaj, więc jeszcze jest szansa, żeby dzisiaj ciut taniej zatankować. Muzyczne paliwo za chwilę wlewamy do waszych głośników. Co ważne, za darmo.
1: Reklama.
2: Cześć, tutaj Kuba Przygoński. Trzecia runda driftingowych Mistrzostw Polski nadchodzi wielkimi krokami. 22 i 23 sierpnia meldujemy się na Autodromie Jastrząb. To zupełnie nowy obieg w kalendarzu, więc nikt nie odpuści ani centymetra. Poczujcie zapach spalonej opony razem z nami.
1: I po reklamie.

0: wiesz, to brzmi New Religion, Bibi Rexha i Faithless, oczywiście pobrzmiewające w tle 20 minut, nie, 17, do godziny 21. Tak brzmi wtorkowy wieczór w SC, Hanczak z tej strony. A skoro mamy już wtorkowy wieczór, no to trzeba go trochę podsumować. No cały wtorek możemy podsumować, a więc akcja chwalisz czy się żalisz. Możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i pochwalić się czymś fajnym, co się u was dzisiaj wydarzyło, ewentualnie pożalić na coś mniej fajnego. Jak człowiek z siebie wyrzuci, to czasami robi się lżej. Czekam na głosówki. Na przykład dostałem wiadomość akurat pisaną tutaj od słuchaczy, którzy chwalą się, że słuchają nas na Malcie. Anetka, Radek, Oliwia i Tyberiusz. Teraz tylko pytanie, czy chodzi o Maltę gorącą wyspę, czy o poznańską Maltę. I tu bardzo fajnie. Jeśli chodzi o głosówki, to jest już pierwsza od Roberta.
1: Chwalę się, wstałem i zasnąłem.
0: A to jest już jakiś sukces, ale później można się położyć i wtedy warto zasnąć. Zalia już teraz w Esce.

0: Run, Run, River. No my też tak biegniemy w kierunku 21. David Guetta, Alok na antenie Radia SK tuż przed 9. Zanim zagram kolejne hity, to szybciutko sprawdzam, czy się chwalicie, czy żalicie w ten wtorkowy wieczór. Amelia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja razem z mamą chcemy się pożalić, ponieważ my niestety jedziemy na nocną zmianę do pracy i nie ma się niestety czym tutaj chwalić.
0: No rozumiem, ale umówmy się dziewczyny, że jak na koniec miesiąca zrobię tę akcję ponownie, to wtedy się nagracie i się pochwalicie, że dostałyście za tę pracę ciężką dużo pieniędzy.

0: Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
5: David Bong, kłaniam się. Jeśli macie ochotę troszkę poszaleć za kierownicą, to w Kielcach jest do tego idealne miejsce. A1 czekają na Was go-karty.
6: Mamy go-karty podwójne, czyli tak zwany tandem, gdzie może przyjechać i przewieziony zostać dzieciaczek od 105 cm wzrostu. Są też go-karty juniorskie od 135 cm wzrostu i go-karty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje, bo mamy i go-karty normalne. I jak ktoś wykręci dobry czas na naszym torze, są też go-karty takie mocniejsze do fajnej zabawy.
5: Zachęcał Rafał Zygan z E1 do kart w Kielcach. I jeszcze zaproszenie na Kielecki Telegraf z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody. To idealne miejsce na towarzyskie spotkania. Pośmigacie tam na brodkach czy pogracie w minigolfa.
4: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Eska.
8: Eska.
9: Minuta po 21. Chwilkę temu Amelia mówiła, że jedzie z mamą na nocną zmianę do pracy. No to tym, którzy będą dopiero pracować, pewnie espresso się przyda. Za chwilę Sabrina Carpenter serwuje, ale wcześniej łatwo gęgi Majko wam zagram, czyli wszystkie marzenia. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Martin napisał w sprawie akcji Chwalę czy się żalę, że on się akurat chwali tym, że do 22 jest w pracy, a później ma 5 dni wolnego. No takiego chwalenia się to akurat nie oczekiwałem. Sombra Undressed już teraz w Esce był, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś świeżutkiego, to ja się pochwalę, że mam dla was nowość, chociaż tak naprawdę Wielka Brytania, więc jeżeli słuchacie nas teraz w Wielkiej Brytanii przez internet, przez naszą apkę, no już zna ten hit od jakiegoś czasu. Zobaczymy, czy przyjmie się również w Polsce. Silva Bampa to jest 25-letni DJ, producent, bardzo zdolny i za chwilę nas rozrusza. On Tonight to jest jego kawałek, który już teraz wam serwuję.

0: Byłem dzisiaj na bazarku i widzę, że słoneczniki jak najbardziej na czasie teraz. No w końcu to ten czas w roku. No więc Sunflower, słonecznik na antenie Radia SK także na czasie. Post Malone, Swae Lee już za nami. Hanczak z tej strony, to wakacyjna imprezka. Wracamy do akcji. Chwalisz czy się żalisz tym wtorkiem? Teraz Mikołaj, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski. Cały czas się zastanawiamy, mówię w liczbie mnogiej, bo towarzyszą mi też słuchacze na TikToku, czy pan się chwali, czy żali? Mikołaj.
1: Ja na przykład dowiedziałem się, że moja żona właśnie rodzi i jadę do niej. Jeśli macie jakieś rady, to błagam. Dajcie jakieś. Będzie to syn.
0: Gratulacje. No mam dwie rady, tak na gorąco. Pierwsza to oczywiście przyj, ale to bardziej dla twojej żony, ale przyj z nią. No a druga, no to ogarniaj pępkowe.

0: Nie wiem, gdzie słuchacie teraz Radia SK. Wiem o Mikołaju, że słucha w drodze na porodówkę, bo kilka chwil temu opowiadał, chwalił się tym, a może żalił, nie, chwalił się tym, że jego żona zaczęła rodzić.
1: Jeśli macie jakieś rady, to błaga. Dajcie jakieś.
0: No i oczywiście, że słuchacze dają. Monika.
2: Siema, ja w sprawie tego pana, co żona mu rodzi. Ja mam taką poradę. Przede wszystkim, jak to mawia cytat z Killera, twardym trzeba być, a nie miętkim. Także niech pan będzie twardy, a nie miętki i niech się urodzi zdrowe dziecko. Pozdrawiam.
0: Wszyscy słuchacze Radia SK trzymają za was kciuki, Mikołaj, i cała twoja rodzinko-familio, no. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ale fajnie. To są takie emocje, które bardzo, bardzo lubimy. A to jest pani, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Daria Zawiałow. Wszystkiego najlepszego.

0: drugiej połowie lata obowiązują kostiumy kąpielowe w kolorze mango, przynajmniej wśród fanów Sylwii Grzeszczak. Mango to jest jej nowy hit na naszej antenie, chociaż trochę chłodno się zrobiło, więc na kostium kąpielowy radziłbym założyć kurtkę. Może jeszcze nie puchówkę, ale wieczór chłodny. 6 minut nam zostało do 22, to na koniec wakacyjnej imprezki dzisiejszej jeszcze sukces Kasi niewątpliwy.
1: Byłam w tym roku drugi raz na siłowni. Drugi raz. Nie zdążyłam zrobić formy na lato. Stwierdziłam, że może zdążę zrobić formę na Sylwestra, więc trzymajcie kciuki i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru. Niektórzy by powiedzieli, że kondycję na Sylwestra to się ćwiczy w inny sposób, ale pochwalam to, że się przełamałaś, poszłaś na siłownię. Trzymam kciuki za kolejne razy, ale pamiętaj, nie przejmuj się, gdyby coś nie poszło, bo rzeczywiście na Sylwestra to na kostium kąpielowy to na pewno trzeba będzie puchówkę już założyć. Także się nie ma czym za mocno też przejmować. I tak jesteś piękna. Kasia, pozdrowienia, a jutro z Kasią Męsierską zapraszamy na Wrzuć na Luz od 14, a za chwilę oczywiście gramy wam dalej, m.in. Tame Impala i Jenny Dracula po 22. Kanczak, dobrego wieczoru, cześć!

0: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
1: Dawid Bąk, zapraszam. W basenach tropikalnych Binkowski możecie trochę popływać, odprężycie się na masażach wodnych lub polaniuchujecie w jacuzzi, no chyba, że wolicie zjeżdżalnie wodne. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, a jeśli macie ochotę aktywnie spędzić czas, to możecie zajrzeć do parku rozrywki Fly Sky przy Ściegiennego. Tam znajdziecie trampoliny, ścianki wspinaczkowe czy park linowy.
2: Nowa siedziba Fly Sky przy ulicy Ściegiennego 513 została powiększona o dodatkowe atrakcje. Oprócz trampolin i największej w Polsce bawialni. Mamy park linowy wewnętrzny z dwoma poziomami trudności oraz ścianki wspinaczkowe, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
1: Mówiła Kamila Walczek, a po więcej wakacyjnych polecajek wbijajcie na sk.pl.
0: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.

0: SK Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął